bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że pomaga.

siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się.

0: Gały, co na to poradzi.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

ESK Poznań.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Sponsorem programu jest właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu.
2: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
3: To pierwszy od dawna deszczowy poranek w Poznaniu. Na termometrach 13 stopni, dzisiaj temperatura wzrośnie do 22 i reszta dnia pochmurna, ale już powinna być bezdeszczowa. Kolejne, nawet większe opady dopiero w nocy. Kierowcy, uwaga na awarię sygnalizacji na skrzyżowaniu Warszawskiej i Mogileńskiej.
1: Sponsorem programu jest właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu, oferujące całoroczną sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu.
2: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
4: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Sprawca został aresztowany, a prokuratura wszczęła śledztwo. To po tym, jak samochód wjechał w tłum ludzi w centrum Lipska w niemieckiej Saksonii. Dwie osoby zginęły, trzy są ciężko ranne, a poszkodowanych mogło zostać ponad 20. Kierowca pojazdu został zatrzymany, gdy znajdował się jeszcze w pojeździe. Obecnie przebywa w areszcie policyjnym. Był w pojeździe, gdy przyjechała policja. A mówiła Zuzan Lubke, rzeczniczka policji w Lipsku. Do zdarzenia doszło na deptaku w samym centrum miasta. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury, a to po ujawnieniu podczas matury z języka polskiego zdjęć egzaminu. Jak mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu.
5: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
4: A dziś maturzyści podejdą do egzaminu z matematyki. Nie jeden, a co najmniej trzy bobry żyją w morskim oku. To nowe ustalenia przyrodników. Zwierzę zadomowiło się w tej części Tatr 5 lat temu i teraz zauważono, że założyło rodzinę.
6: Ściął mi ostatnio, bo tam jest duża rodzina, taką miodłę, która 200 lat już miała. Kilka jest następnych nadciętych. No i tak się nie śmiejemy, że pamiętały zabory, przetrwały dwie wojny światowe, a przyszedł bóbr i dał im radę. Nie?
4: Mówił leśniczy TPN-u Grzegorz Bryniarski, co zauważają przyrodnicy, bobry w Tatrach świetnie przystosowały się do zimowych warunków.
7: SK Poznań News.
3: Natalia Krystek, sprawdzili prawie 60 tysięcy kierowców, 111 osób było pod wpływem alkoholu, w tym jedna już z sądowym zakazem. To wynik przeprowadzonej wczoraj w Wielkopolsce policyjnej akcji Trzeźwy Poranek. Na drogach regionu rozstawiło się ponad 460 funkcjonariuszy. Święty Marcin jest niedostosowany do potrzeb osób niedowidzących. Brakuje żółtych elementów, mówi pani Natalia, z niepełnosprawnością wzroku.
8: Taki sygnalizacyjny pole uwagi.
3: Miasto tłumaczy, że nie może użyć jaskrawego koloru, bo teren jest pod ochroną konserwatorską.
7: Jankes,
9: Janke,
7: i Wiktor.
9: W Radiu SK.
10: Do pracy, rodacy, i to bez żadnych wymówek.
11: No bo jak chce się, to się da się. No a w kongresie na przykład w Stanach Zjednoczonych jedna z pań weszła na mównicę z dzieckiem na rękach.
10: To może Jankes by przyprowadził Kubusia, swojego synka. A jak Kuba nie wstanie, to niech przyjdzie z Jimim, z psem.
11: No to dajcie znać, gdzie pracujecie i czy moglibyście przyjść z dzieckiem.
10: Albo psieckiem. 664 402 302, no i ten messenger, tam jest głośnik, ikonka, mikrofonu, bla bla bla. Czekaj, wydaje mi się, że Jankes już biegnie z Kubą. Kuba!

0: Faithless też zabrało dziecko do pracy, bo to Bebe. Bebe razem z nim, Bebe Rexa. 8 minut po godzinie 6. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy się z wami oczywiście i zastanawiamy się z samego rana, czy chodzicie do pracy i to takiej pracy, do której można zabrać dzieciaka.
0: Bo podobno da się do każdej. W Stanach Zjednoczonych babka normalnie w kongresie USA weszła na mównicę z dzieckiem na rękach. Co prawda zaraz pojawił się pomocnik, który to dziecko przejął,
1: o, dodajmy
0: ale...
1: Dodajmy również, że było to niemowlę. Takie malutkie i śpiące, więc pani nie mogła się go pozbyć.
2: I przejął to dziecko inny kongresman, to tak tylko dodam.
1: Tak, to było miłe z jego strony.
0: Wyobraźcie sobie, jak zlasowany mózg musi mieć dziecko, które na przykład zostałoby zabrane do polskiego Sejmu.
2: Od razu z miejsca, koniec!
1: I głosowanie na dwie ręce. No dobra, to czekamy w takim razie na informacje od was. Jakie zawody są razem z nami i czy do waszej pracy można byłoby zabrać dziecko?
3: Cześć Eska, ja na co dzień pracuję w żłobku, więc moje dziecko odnalazłoby się tam idealnie. Natomiast z psem to bym się zastanawiała, czy wolałby być na sali i bawić się z dziećmi, czy jednak zapachy żłobkowej kuchni bardziej by do niej przyciągały.
1: Zapachy żłobkowej kuchni.
4: Ja tylko chciałbym zdementować, to nie jest kubka mojego synka.
0: Nie wiem, jak ona pachnie, ale...
4: No pachnie właśnie, o to chodzi. No.
1: Właśnie chciałam się zapytać, po czym poznałeś, ale spoko.
4: Ale słuchajcie, po szparagach zawsze jest tak...
1: Oj, smacznego!
4: A mój synek lubi szparagi. Jankes,
5: Kama i Wiktor.
0: No to dajcie znać, do jakiej pracy wstajecie, gdzie pracujecie i czy dałoby tam radę zabrać dzieciaka?

0: fajna, taka delikatna, poranna. No przecież nie Taylor Swift, tylko Jadzia.
1: Dzień dobry. Poranny? Prasowanie.
2: Ale wczoraj słyszałem, jak ładnie Janek Pirowski ciebie zapowiada. Jedyna gwiazda.
0: Jedyna, no, czy
1: zachodząca
0: jedna?
1: Zachodząca chyba gwiazda.
2: Każda, pod każdym względem. Dobra, przeglądamy prasę, prasujemy, patrzymy, co się dzieje na świecie i na naszym polskim rynku oczywiście.
1: Trochę zapomniana gwiazda, czyli Kinga Rusin,
0: tak jest,
1: która podczas majówki w Japonii przeżyła dramat.
0: Otóż, była telewizyjna prezenterka narzekała w mediach społecznościowych, że, i tu cytaty, było dużo ludzi i że, kolejny cytat, sytuacja nas przytłoczyła.
2: Wow.
1: A. Chyba muszę ją zabrać na przejażdżkę autobusem miejskim.
3: W godzinę szczytu!
1: Tak. O,
0: i tak jeszcze przy 30 stopniach i ręce w górę.
1: No! No. Klimatyzacji!
3: O, cudowne, cudowne.
2: Prasujemy dalej, słuchajcie, to teraz trzymajcie się. Trzymajcie się tej poręczy.
1: Trzymamy.
2: Co zrobiło zrobiła świeżo upieczona mama Andziax?
3: No.
2: To influencerka, tak, jedna z najpopularniejszych w naszym kraju. Na jednym z ostatnich filmów w internecie widać, jak serwuje przyjacielowi lody.
0: Mhm.
2: Lody. No, ciepło jest. Lody, uwaga, ze swojego mleka.
0: Swojego mleka?
2: Swojego prawdziwego mleka ze środka.
1: Kiedyś było takie powiedzenie, wyssać coś z mlekiem matki. Teraz to nabiera nowego znaczenia.
2: No tak.
1: Smacznego.
4: Prasowanie tylko w Radiu SK.
0: To co, komuś kawki z mlekiem?
3: Aha.
1: Dziękujemy.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: 25 minut po godzinie 6. Dzień dobry raz jeszcze, dzień dobry, dzień dobry.
1: Należy do tego grona szczęśliwców, którzy nie musieli pisać matury z matematyki.
2: Ja pisałem na ochotnika.
0: Naprawdę? Naprawdę, ja mogłem wybrać.
2: W ogóle po twarzy nie wyglądasz, jakby się miał liczyć.
0: No, możesz mnie zapytać z tabliczki mnożenia.
1: Dobrze, 5 razy 7.
0: Proszę bardzo, nie ma problemu, 35.
2: Ale wiecie, że to nie jest takie proste, wystarczy pójść na miasto.
3: Ile to jest 3 razy 3 razy 3?
4: 12. Nie, 24?
3: 3 razy 3 to ile?
4: 9.
3: 9, a 9 razy 3?
4: To jest problem.
3: A 9 razy 2?
4: 32.
1: Ojej. Jakby
2: co, się rymowało.
1: To ci, którzy potrafią liczyć, dzisiaj piszą matury. No i o tym wszystkim za moment Marcin Trocki w newsach.

0: promocja.
1: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powrócił.
3: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
1: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy.
3: Przekonaj nas na sk.pl,
1: że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
3: Tylko z Radiem SK.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Poznań Szwajcarska 14. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
8: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Poznania na pierwszym poziomie.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
12: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
13: Dzisiaj w Poznaniu nieco chłodniej niż wczoraj, ale nadal bardzo ciepło, do 22 stopni na termometrach. Na razie mamy 13. Poranek zaczął się deszczowo, reszta dnia powinna być już sucha, ale w nocy opady wrócą do stolicy Wielkopolski. A są glebie bardzo potrzebne. Na ulicach Poznania jeszcze nieduży ruch. Uwaga kierowcy, od dzisiaj mamy zwężenie na ulicy Garbary na wysokości szpitala.
12: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, organizujący urodziny oraz atrakcje sportowe. Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
14: 6.30, to jest Kanius, Marcin Procki, zapraszam, a na początek Stany Zjednoczone. Dwie osoby zostały ranne w wyniku strzelaniny niedaleko Białego Domu. Jeden z funkcjonariuszy Secret Service zauważył mężczyznę z bronią, zaczął go ścigać, wtedy padły strzały. Sytuacja jest już pod kontrolą, od 2 dni trwa akcja gaśnicza na terenie lasu w okolicach Dźwiżyna pod Kołobrzegiem. Wczoraj pojawiały się punktowe zarzewia ognia, a ogień objął w sumie 22 hektary lasu.
15: SK Sport News.
14: Trzecia wygrana z rzędu Radomiaka. W meczu 31. kolejki Ekstraklasy zespół z Radomia nie dał szans Lechii, z którą wygrał 3-1. Gospodarzy do wygranej poprowadził Abdul Tapsoba, który ustrzelił hat-tricka. Lechia nie dała rady nawiązać walki mimo gry w przewadze, a po tej kolejce jest tuż nad strefą spadkową. Radomiak awansował na 8. miejsce. A w La Lidze Sevilla próbuje ratować się przed spadkiem. Klub wygrał wczoraj 1-0 z Realem Sociedad. Dzięki temu zespół opuścił strefę spadkową, ale nie może być jeszcze pewne utrzymania.
16: I Wiktor.
17: Wiktor.
18: Dzień dobry, witamy raz jeszcze wtorek.
19: Dzisiaj, ja cię kręcę. Słuchci naprawili i ci włokal od razu podkręcili.
18: Może coś tam przewiercili się kawałek za daleko, rzeczywiście.
20: Dzisiaj zainspirowani babką z kongresu USA pytamy, czy do was do pracy dałoby się zabrać dzieciaka?
21: Siemanko, SK z rana, kierowca śmieciarki z tej strony. No oczywiście można by było dzieci zabrać. Na stopniach z tyłu pewnie byłaby duża frajda. Pozdrawiam.
22: Hity na czas.
19: była taka jakaś rymowanka, dzieci śmieci i coś te sprawy. Mm-hmm.
2: To mama jak do mnie do pokoju wchodziła, jak kolegów zapraszałem zawsze, to też była jak te śmieci, taka zmieszana.
4: To mi mama mówi do dzisiaj.

0: całym kraju 6:38, w Zakopanem również.
1: Majóweczkę.
2: O, mikrofon sobie włączę w majóweczkę. Wszyscy się zjechali do Zakopanego, tłumy podobno były i pojawiły się w internecie poradniki dla turystów właśnie zakopiańskich.
3: Jak rozpoznać prawdziwego oscypka? Ja nie jednego oscypka miałam w ustach i przyznam szczerze, że nie wiedziałam, jak go rozpoznać. Bo okazuje się, że bacowie z Podhala radzą, że ser musi być twardy, sprężysty i ciężki, a nie miękki i gumowaty.
0: Ja kiedyś trafiłem na taki miękki gumowaty, też był dobry, ale to nie to, rzeczywiście.
3: Tylko chodzi właśnie o to, żeby się nie nabrać na rozmiar, bo mały, ale twardy oscypek jest wart więcej niż taki wielki, co się w rękach rozpływa. Mm-hmm.
2: Czy mógłbym jeszcze raz poprosić o powtórzenie, jaki musi być prawdziwy oscypek?
3: Twardy, sprężysty i ciężki.
2: To odpowiem ci słowami Michaela Scotta z The Office.
4: That's what she said!
5: Radio SK.
4: That's what she said!
6: Reklama. Na plaży w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Zapraszamy na konferencje i spotkania biznesowe do Centrum Molo w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim. Oferujemy 9 nowoczesnych sal konferencyjnych, nowoczesne zaplecze techniczne oraz kompleksową obsługę wydarzeń. Do dyspozycji gości oddajemy także rozległy teren plenerowy o powierzchni 3 hektarów. Idealny na integrację, pikniki firmowe i inne eventy na świeżym powietrzu. Połącz biznes z relaksem i wyjątkową atmosferą nad wodą. Centrum Molo. Przestrzeń, w której spotkania mają znaczenie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
10: I po reklamie.
11: Esko.

0: Sean Paul, Give It To Me, znany również jako Boom Si Boom Si Boom.
1: Dziękujemy ci bardzo.
0: Zagraj mi ten Boom Si Boom Si Boom. A to, no, to, to, to.
1: Tak,
0: to.
1: Za 10 siódma.
2: Happy birthday to you, Dominika.
3: Eska budzi w urodziny.
1: Dominika dzisiaj obchodzi urodziny, z którą się właśnie łączymy. Dzień dobry, witamy.
4: Witam.
1: Od której już na nogach jesteś?
4: Boże, od 6.
1: Bardzo dobrze.
0: Ona jest w trybie oczekiwania na telefon z radia i w końcu się udało. W końcu jesteśmy.
1: Pełna gotowość.
0: Dominika, żeby wszyscy

0: Dominika, my ci życzymy tego, żeby ten dzień był fajny, ale żeby do końca roku też było fajnie.
1: No, chciałabym, bardzo bym chciała.
2: A co robisz o co dzień, pochwal się?
1: Pracuję w sklepie spożywczym.
2: I co tam ciekawego w sklepie spożywczym?
1: O, kochany, dużo się tam dzieje.
0: A co macie?
1: Rzeczy. Czasami się zdarza, wiesz?
2: A co ostatnio ukradli z twojego sklepiku?
1: Wiesz co, nie udało się, ale chciał czteropak ukraść.
2: Czteropak?
0: A po czym poznajesz osobę, która będzie chciała ukraść?
2: Po oczach.
1: O, po oczach, po rękach.
2: No po czteropaku, no wchodzi facet bez czteropaku, wychodzi z czteropakiem. A nie, no za szybko.
0: Dlatego Jakes nigdy nie ma przy sobie sześciopaku, żeby nikt go nigdy nie posądził.
3: Słuchaj, to żeby na zakupach było lżej następnym razem, no bo pewnie sama też coś kiedyś kupić musisz, urodzinowa stówka
1: no, pewnie,
3: od nas
1: tak.
3: Wpada do kasy.
1: Elegancko!
2: Wszystkiego fajnego dla ciebie oczywiście, niech moc będzie z tobą. No i co, no i froniemy dalej, to będzie piękny dzień, zobaczysz.
1: Super, dzięki wielkie. Mogę kogoś pozdrowić?
3: Dawaj teraz.
0: Oczywiście.
1: To pozdrawiam latki z Piętnastki i rodziców z Węgrowa. I Równy.

0: Ed Sheeran i Shape of You. Za chwilę Eska będzie miała kształt kanistra do tankowania.
1: Za chwilę będziemy ogłaszać, ile dzisiaj paliwko będzie kosztować.
0: Tak jest, wszyscy staną pod dziedzińcem, wyjdzie Marcin Procki i ogłosi.
2: Cena za litr to... Za chwilę w newsach.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
3: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Tak, mają promkę. Drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów. 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
18: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
19: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
24: Sponsorem programu jest właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu.
25: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
26: Dzisiaj do 22 stopni pokażą termometry w Poznaniu. W ciągu dnia padać nie powinno, ale w nocy znowu deszcz może się pojawić i to momentami nieco bardziej intensywne. A na ulicach zaczyna zwiększać się ruch, m.in. na Obornickiej, Dąbrowskiego i Dolnej Widzie.
24: Sponsorem programu jest właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu, oferujące całoroczną sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu.
25: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
23: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
27: Minęła 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. 27 noworodków ewakuowanych w środku nocy, to w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Dwie osoby są poszkodowane, w budynku doszło do dużego zadymienia. O szczegółach z Łodzi reporterski Andrzej Pinkowski.
28: Jak poinformowali mnie strażacy, największym wyzwaniem było ustalenie źródła gęstego dymu, który pojawił się między piętrami budynku. 27 niemowląt zostało przeniesionych z drugiego piętra na niższe kondygnacje. Dzieciom nic się nie stało. Dwie osoby z personelu medycznego wymagały jednak pomocy lekarza ze względu na zawroty głowy. Okazało się, że doszło najprawdopodobniej do zwarcia instalacji elektrycznej w wentylatorowni.
27: Akcja zakończyła się nad ranem, a dzieci wróciły już do sal. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją. Cisza na froncie ma nastąpić o północy z wtorku na środę. Ta decyzja to odpowiedź na działania Moskwy. Zawieszenie broni ogłosił wcześniej Władimir Putin, a to z okazji świętowania Dnia Zwycięstwa. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. To dziś na stacjach paliw. Litr benzyny 95 kosztuje dziś maksymalnie 6 zł 49 groszy, a za diesla zapłacimy 7 zł 31 groszy. Rząd nie podjął jeszcze decyzji, czy obniżki zostaną utrzymane na czas wakacji.
0: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy decydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w Cieśninie Ormuz.
27: Tłumaczył minister energii Miłosz Motyka. Program ceny paliwy niżej na razie obowiązuje do 15 maja.
1: SK Poznań News.
26: Natalia Krystek, potrącona przez samochód 9-letnia rowerzystka, trafiła do szpitala ze stłuczeniami. Do zdarzenia doszło wczoraj przy szkole podstawowej w Kościanie. Dziewczynka przejeżdżała przez przejście dla pieszych. Za kierownicą osobówki siedziała 23-letnia mieszkanka gminy Czempiń. Według przepisów dzieci do 10 roku życia nie muszą zsiadać z rowerów na przejściach, choć jest to zalecane. I przypominajka o utrudnieniach na Dębcu. Od teraz do 17 nie przejedziecie i nie przejdziecie przez przejazd kolejowy na 28 czerwca. To w związku z remontem linii Starołęka-Luboń.
2: I Wiktor w Radiu SK.
3: Dzień dobry, witamy raz jeszcze, pijemy kawkę we wtorek, 3 minutki po godzinie 7.
4: Jak to mówią, umiesz liczyć, licz na eskę. Dzisiaj matury z matematyki.
5: No i tak się zastanawiamy, czy ten wtorek to na plus, czy na minus u was.
4: Jak dwa minusy ktoś złapie, to będzie na plus, bo to też stara zasada.
5: No i oblałbyś, bo to byłby minus do kwadratu.
3: No i co? No.
4: 664, 402, 302 i Messenger. Wasz wtorek na plus czy na minus?

0: Hej, to SK, 8 minut po godzinie 7.
1: Dzisiaj matury, a po maturach idziemy na studia. I wtedy dopiero się zacznie. Słuchajcie, mam raport przed sobą.
0: Że dzisiaj nie wszyscy pójdą.
2: Ale dobra, niech się
1: teraz
2: uda.
1: Teraz będziemy liczyć, bo jest raport, który zatytułowany jest Student w pracy.
3: No, okej.
1: I polscy studenci liczą i mierzą wysoko. Na start chcieliby zarabiać, uwaga, 10 tysięcy złotych netto.
0: Bardzo dobrze. A są lepsi?
1: Co siódmy marzy o kwocie powyżej 20 tysięcy. Co, no. Kto zabroni marzyć, prawda? Ale rzeczywistość jest jednak brutalna, bo czytam dalej, że średnie zarobki studiujących, zaczynających to obecnie czwórka na rękę, czyli o ponad połowę mniej niż kwota, która daje im satysfakcję i te marzenia.
3: To skoro chcą dychę, a dostają czwórkę, to znaczy, że co miesiąc zarabiają 6 tysięcy doświadczenia.
0: To ja przyjdę później.

0: będzie. Zapraszamy na siódme wygrywa.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Nasza ulubiona zabawa, nasza, wasza, wszystkich.
2: Kama?
3: Tak?
2: Jesteś proszona do odbierania telefonu.
3: Ależ oczywiście zapraszam. 664-402-302. Nasz numer telefonu znacie i lubicie i dzwonicie i o to właśnie chodzi. Siódme wygrywa, czyli odpowiedź na siódme pytanie, tak naprawdę pozytywne, dobre odpowiedź wygrywa. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi i torba, butelka i jeszcze inne fajne eskowe gadżety mogą być wasze.
2: No to w takim razie, kogo witam, kogo goszczę na pokładzie tego statku. Dzień dobry.
3: Jeszcze go nie powiedziałam, żeby trzymać telefon przy uchu. Tak, zapomniałam
2: zawsze,
3: o tym powiedzieć.
2: Jak to mówisz, to potem jest idealnie.
0: Ale miało ładne połączenie.
3: No. Odbieramy od was telefony. Dzień dobry. Chyba nadal nie powiedziałam, żeby
0: teraz
3: telefon
0: tramwaj,
3: przy uchu
0: teraz
3: trzymać.
0: Trzeci samochód, teraz tramwaj. Czas na statek. Halo, halo. Odbieramy dalej. Dzień dobry, witamy. Tu Eska.
4: Halo.
3: Dzień dobry.
2: W końcu pięknie słyszana słuchaczka.
3: Jednak pierwsze. Na kobiety można liczyć. Kochana, co to są kapary? Kapary to roślina, małe rybki zjadające na skórek z pięt, czy drink podawany z lodem?
4: Roślina.
2: Dobrze! To jest dobra odpowiedź.
0: Drugie. Inaczej się nie dało, oczywiście kategoria przysłowia. Co robią nocą nogi?
2: Ja wiem.
3: To jest trudne.
0: Ja wiem.
2: Ja też wiem.
0: Ja też. Pan wie?
2: No co?
3: Tak!
2: Nocą to się nogi pocą.
0: Czy to jest oczywista oczywistość?
3: No, nie wiem, chyba
0: że są odkryte. Chyba że są odkryte, to tak wtedy.
2: Uwaga!
0: Wtedy
2: jak nazywa się akcja, w której zabieramy słuchaczy na weekend za granicę, ale nikt nie wie, dokąd lecimy? I ta akcja właśnie wystartowała.
0: No.
4: Chyba nie wiem.
3: Odlot ściśle tajny. I faktycznie w październiku mieliśmy już pierwszą edycję naszej zabawy. Pod koniec maja będziemy mieli drugą. Jakby co, zapraszamy serdecznie, można się zgłaszać.
2: Mam taśmę profesjonalną.
4: Dzięki, pozdrawiam.
3: Dawaj.
0: Dziękuję.
1: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
3: Jakby co, to zgłoszenia przez naszą apkę.
0: Polecamy, zapraszamy, oczywiście lecimy, nie wiemy gdzie, ale na pewno będzie fajnie. No i kolejna osoba, witamy, dzień dobry, halo. Tu Eska, cześć, dzień dobry, jak masz na imię?
5: Witam, Bogdan.
2: Czwarte.
0: Bogdanie. Siła spokoju.
3: Bardzo dobrze, dzisiaj takie się to przyda, bo pytanie jest o maturę. Z jakiego przedmiotu pisana jest dzisiaj matura?
5: Polski matematyka.
2: Przy temu nie musisz podpowiadać.
3: Przepraszam, się tak wygłupiłam. No.
2: On wie, on to wie.
6: A do kwadratu plus B do kwadratu równa się C do kwadratu.
2: Piąte.
0: Dziękujemy, to była Sanach.
2: To teraz dalej spokojne pytanie. Czego nie używa się w pantomimie?
5: Głosu.
3: To też dobra odpowiedź.
0: Bardzo dobrze. No to co, lecimy dalej?
2: Szóste.
0: Uwaga, szóste, czy Mata? Kojarzysz Matę, takiego artystę?
5: No, tylko ze słyszenia.
0: Słusznie. Czy Mata wystąpi w maju na PGE Narodowym, na stadionie?
5: Tak.
3: To jest dobra odpowiedź. Mamy zaraz po godzinie 8 dla was bilety na ten koncert, zgłoszenia na SKPL. Zapraszamy. Bogdan, to teraz coś wyzwaniowego dla ciebie.
2: Uwaga. Szóste.
3: Siódme.
2: Siódme.
3: Ostatnie pytanie. Od odpowiedzi zależy to, czy wygrasz nagrody. Dźwiękowo, czyli bez używania słów, pokaż nam, jak się cieszyć, kiedy szef dzwoni i mówi na przykład: Krzychu, możesz już nie przychodzić dzisiaj do pracy.
2: Ale w ogóle możesz już nie przychodzić do pracy.
0: W ogóle. No zaliczamy, no dobra.
2: Bogdan!
3: Torba, butelka i dodatkowe eskowe gadżety lecą do ciebie, Bogdanie.
5: Dzięki.
0: Dziękujemy, Bogdanku. Wspaniały jesteś.
3: Bogdan, a czym ty się zajmujesz na co dzień?
5: Pilnie pracuję.
3: To mam nadzieję, że szef nie zadzwoni dzisiaj do ciebie.
2: Wszystkim po drugiej stronie głośnika życzymy, jak dorośniecie, bądźcie jak Bogdan.
1: Siódme wygrywa.

0: Jak ja byłem w wieku Oscara Simpsona, też tak śpiewałem.
1: Czyli przedwczoraj.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: A za chwilę z kolei Marcin Prącki się pojawi. Uwaga, lekcja języka austriackiego. Powtarzajcie ze mną. Stefan.
1: Stefan.
0: Stefan.
2: Horngacha.
1: To jest nie fair. Moja mama jest germanistką. Ty masz to w genach.
2: Stefan wraca do kadry skoczków i o tym za chwilę.
0: Guten Morgen.
2: W serwisie.
0: Morgen, guten.
2: To butem w mordę.
0: Tak.

0: SK.
1: SK.
2: Autopromocja.
3: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody Cybina, oferujący kolekcję Pierre Cardin, Diegel, Vernet. www.cybina.pl.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
10: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
9: To okna PCV z fabryki Bros?
10: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
11: Szamotuby. Tego nie można przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w Partner Narzędzia. Tego dnia specjalne ceny, wyjątkowe oferty i sprzęt, który sprawdzisz na żywo i kupisz od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Wybierz sprzęt, który naprawdę zarabia. Przyjedź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje. Milwaukee Tour, 6 maja, Partner Narzędzia. Szamotuły Sportowa 5. partner-narzędzia.pl.
12: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
2: To będzie ostatnia reklama.
13: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
16: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
17: Już wzmożony ruch na ulicach Poznania i postoicie na dojazdach do centrum, między innymi w okolicach Rond Rataje i Śródka, a także Kaponiera. Na Niepodległości robi się ciasno, na Głogowskiej, Dolnej Wildzie i oczywiście na północy Poznania. Tutaj Obornicka, Naramowicka nie wyglądają dobrze. Dzisiaj do 22 stopni w Poznaniu, w nocy znowu może popadać, ale w dzień powinno być sucho. W tej chwili słupki rtęci pokazują 14 stopni na plusie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, organizujący urodziny oraz atrakcje sportowe. Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
15: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
18: 7.30, zaczynamy newsy w Esce. Marcin Procki, zapraszam. Dramatyczny finał policyjnej interwencji w Poznaniu. Funkcjonariusze starali się pomóc ofierze nożownika, wtedy jeden z postronnych mężczyzn przeszkadzał służbom i uniemożliwiał pomoc rannemu. Użyto wobec niego gazu pieprzowego. Stracił przytomność, której, jak informują służby, nie udało się przywrócić. Gwiazda FC Porto zdaje maturę w Białymstoku. Oskar Pietuszewski prosto z Fety po zdobyciu Mistrzostwa Portugalii wrócił do szkolnej ławki. A jak poradził sobie z językiem polskim?
19: Raczej pozytywnie. Panie Tamasie, trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Przygotowałem gdzieś tam się indywidualnie w Portugalii.
18: A dziś matematyka, ale jak powiedział nam Pietuszewski, najgorsze, czyli język polski, ma już za sobą.
20: SK Sport News.
18: Stefan Horngacher wraca do polskich skoków. Austriacki szkoleniowiec będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. W ostatnich latach pracował z niemiecką kadrą, a wcześniej przez 3 lata prowadził Polaków. Potknięcie Manchesteru City na finiszu Ligi Angielskiej. Jego piłkarze zremisowali z Evertonem 3-3. W tabeli City tracą 5 punktów do prowadzącego Arsenalu Londyn i mają mecze zaległy. Do rozegrania zostały 3 kolejki.
21: Radio SK. 7.32 już teraz. Niektórzy dopiero wracają z majówki. Gratulujemy. Ło.
22: A niektórzy dopiero jadą na maturę z matematyki. Ło. Też gratulujemy.
23: No właśnie, więc zastanawiamy się, czy wy we wtorek widzicie plusy czy minusy?
24: No niestety, proszę państwa, ten wtorek ma tylko jeden minus, a mianowicie jest to brak plusów. Pozdrawiam.
0: Jak to mawiał mój dziadek, plusy zobaczysz na cmentarzu.

0: Co tak patrzycie na moje nóżki? No chodzą, chodzą, no ładnie grają, no to chodzą. No
1: jesteś
0: co?
1: Jak ten nasz radiowy ojciec, który nas prowadzi, wiesz. My za tobą.
2: Patrujemy cię w
1: ciebie. Ty pierwszy, ty dzwonisz, ja mówię.
0: Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy.
2: Tutaj przed chwilą poza anteną rozmawialiśmy o tym, że Wiktor zbulwersował się ceną butów, które sobie chciał kupić.
1: No naprawdę.
2: Zatrzymał się na cenie 300, a teraz już jest 700. Masakra.
0: Ale jak kupisz sobie sznurowadeł, to będzie taniej.
1: A fajnie, dzięki. Bogaj powiedział, że dziecięce są tańsze.
2: Dokładnie.
0: Nieprawda, wczoraj byłem w sklepie.
2: Ale paradoksalnie chciałam ci powiedzieć, że to nie jest głupi pomysł, bo gdybyś miał drugie dziecko, masz jedno, to według tego, co pan Przemysław Czarnek proponuje, miałbyś na buty.
1: A co się znowu dzieje?
2: Przemysław Czarnek chce podwyżki 800+, ale dopiero od drugiego dziecka właśnie.
1: O cię proszę, to można tak zawołać.
3: Brawo! Brawo, minister Czarnek!
0: Ale to jeszcze raz ile?
2: 800+ ma być wyższe, ale dopiero od drugiego dziecka.
0: Tak, oby tego nie wypłacali przypadkiem w tych tokenach z Zonda Krypto.
1: Mi wystarczy, że będą wypłacali w butach.
4: Reklama.
5: Zakupy tylko w Społem. Winiary, pomysł na zapiekankę, spaghetti lub garnek chłopski za 3,19. Wspieraj polski handel. Wybierz Społem.
6: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska12.pl.
7: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
8: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
7: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
9: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Światowa wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.
12: I po reklamie.

0: 12 minut i będzie z nami godzina 8, a tutaj Jaska we wtorek 5 maja.
1: Marcelku, dzień dobry, bardzo się cieszymy, że jesteś. Ty mi powiedz, skąd ty bierzesz te imiona i nazwiska, co?
2: Widzisz tą moją głowę, łysą rozczochaną?
1: Stąd. Ja cię kręcę, byłbyś najlepszym szpiegiem na świecie.
2: Taki jestem.
0: Dzisiaj Nosel w roli piętaszka Przemysława. Uwaga, pielgrzymka idzie!
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci. Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Dzień dobry, czy ja do pana Marka się dotelefonowałem?
4: Tak.
5: Kierowca, piętaszek Przemysław po tej stronie. Ja mam pana na liście autokarowej na pielgrzymkę do Medjugorji. To jest pan?
4: Tak.
5: Dobra, proszę pana, ja teraz muszę z panem ustalić, bo albo to będą Czechy, albo to będzie Austria. Będziemy chcieli skorzystać z depozytu na kość kanistrów. Pan mi powie, gdzie pan chcesz, żeby później nie było problemu.
4: No raz ja rozumiem, tylko jeśli to jest 50 osób w autokarze i paliwo jest drogie, to jakby wyszło 20 zł więcej, to by pewnie to wyszło...
5: No właśnie nie, właśnie nie wyjdzie 20 zł więcej, proszę pani. No minimum po 150 zł tam i 150 z powrotem może wyjść. A jak my skorzystamy z depozytu i na korzyść, proszę pana, walizek damy kanistry z paliwem, no to wtedy nie dopłacacie nic.
4: Dobra, ja trochę jestem też zdziwiony sytuacją, bo jeśli tych kanistrów będzie tam, nie wiem, 10,
5: no.
4: To nie wiem, czy zgodne z przepisami, czy to bezpieczne jest do końca.
5: Proszę pana, ja mogę wziąć do 12 kanistrów, jeżeli są te 5-litrowe. I teraz, jeżeli ja będę miał i kanistry, i walizki, ja nie pomieszczę ani jednego, ani drugiego.
4: No tak, ale pan nie mówi mi, że nagle tak paliwo zwariowało, że pan musiał depozyt taki załatwiać, bo my jeździliśmy co roku, no kurczę, ludzie. No.
5: Pan mnie dalej nie rozumie, proszę pana. Po to biorę kanistry, żeby mieć zabezpieczenie i nie kupować gdzie indziej drogiego paliwa.
4: Jak to ma wyglądać? Zostawiamy w depozycie i co później z tymi walizkami?
5: I te walizki czekają.

0: No to udało wam się, no nie chodzi.
1: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Nie ma Noselku w tobie takiej obawy, że na mieście, wiesz, ktoś cię znajdzie
5: w życiu.
4: W jakiejś ciemnej bramie.
6: Dlatego on się przybiera za każdym razem, jest kimś innym.
5: I na pielgrzymki jeżdży, dlatego wszystko jest usprawiedliwione.
7: I codziennie ma inną koszulkę. Jak go poznasz?
8: Po zapachu, pachnie tak samo.
5: Po włosach.

0: Zara ósma, Zara Larsson na antenie Eski.
1: Zgadza się. No i Zara koncert Maty na PGE Narodowym.
2: Pięć, czyli Zara Mata.
1: To prawda.
2: Zara
1: pięć, Mata. Właśnie dzisiaj Mat ma też, na, jeśli chodzi o maturę. 5 plus 10?
2: 15.
3: Dużo,
1: 15 maja. Dużo maja, czyli wtedy 15 maja na PGE Narodowym Mata. Mamy Mata bilety?
3: Czy
1: nie ma to biletów.
3: Powie coś po polsku w końcu?
2: Tak. Dobrze, to ja poproszę zagrać dźwięk.
0: Uwaga. Dzwoni papuga.
2: Zaraz po godzinie 8 będzie mogła zadzwonić SK, żeby się udało, żebyście dostali od nas bilety na koncert Maty.
0: Przede wszystkim skakujcie na SK.pl i przekonajcie nas, że to właśnie wy jesteście największymi fanami Maty.
4: Jankes i Wiktor.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
10: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
17: Sponsorem programu jest właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu.
18: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
19: Uwaga kierowcy, od dzisiaj mamy zwężenie na Garbarach na wysokości szpitala. To potrwa do piątku i ma związek z zajęciem pasa na czas rozładunku wyposażenia medycznego. Spodziewajcie się korków. Do 22 stopni na termometrach dzisiaj. W dzień sucho, ale niezbyt słonecznie. W nocy popada.
17: Sponsorem programu jest właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu, oferujące całoroczną sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu.
18: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
16: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
20: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W piątek ma dojść do podpisania umowy pożyczkowej z programu SAFE. Przedstawiciele polskiego rządu zatwierdzą dokument wraz z członkami Komisji Europejskiej. Potwierdził to minister finansów Andrzej Domański.
21: Że w piątek ta umowa zostanie podpisana i te potężne środki najpierw w formie zaliczki, później w formie już kolejnych transzy będą do nas sukcesywnie trafiały.
20: A zaliczka z SAFE to około 6,5 miliarda euro z ponad 43 miliardów przyznanych Polsce. Przenoszony przez gryzoni wirus na pokładzie wycieczkowca. Wiem, że płynący nim Polacy czują się dobrze. Trzech pasażerów jednak statku zmarło, a chodzi o wycieczkowiec płynący z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka. Nowe informacje o tym zbiera reporterski Michał Rawa.
22: Za śmierć tych osób prawdopodobnie odpowiada hantawirus.
10: Można się nim zarazić przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. WHO przekazało, że potwierdzono jeden przypadek zakażenia. U 5 osób stwierdzono podejrzenie zachorowania. Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór potwierdził, że na statku byli Polacy, ale nie zgłaszali potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego.
20: A za godzinę początek drugiego obowiązkowego egzaminu matematyki zapytaliśmy maturzystów, jak nastroje chwilę przed rozpoczęciem pisania testu.
15: Czułem się lepiej w polskim, a w matematyce się czuję trochę gorzej.
22: Kocham matematykę, będzie idealnie.
23: Mam nadzieję, że będzie dokładnie tak samo jak z polskim, że jednak będzie łatwiej niż się spodziewam.
20: Na jutro maturzystów czeka kolejny obowiązkowy egzamin język obcy.
24: SK Poznań News.
19: Natalia Krystek, dramatyczna akcja na poznańskich Jeżycach. Wczoraj późnym wieczorem na ulicy Mickiewicza policjanci reanimowali mężczyznę, wobec którego użyli wcześniej gazu pieprzowego. Jak się dowiedzieliśmy, interwencja policji i ratowników medycznych dotyczyła mężczyzny z rozciętym gardłem. Służby udzielały mu pomocy, kiedy na miejscu pojawiła się postronna osoba. Ta miała wdać się z policjantami w awanturę i uniemożliwiać pomoc rannemu. Funkcjonariusze użyli wobec niej gazu pieprzowego. Mężczyzna miał stracić przytomność, której nie udało się już przywrócić. Do tej sprawy będziemy dziś wracać w SK Poznań News.
25: Jankes,
26: Kama i Wiktor.
27: SK. Dziękujemy Marcinowi. Marcin do nas jeszcze oczywiście wróci 3 minutki po godzinie 8.
28: No i zastanawiamy się, co tam u was słychać. Halo.
29: Halo, halo, Radio SK. Ogłaszam dzisiaj akcję wymiany opon z zimowych na letnich. Pozdrawiam.
27: A to gratuluję. Dobrze, że nie odwrotnie. W ogóle to nie jest kwestia, czy zimowe, czy letnie, tylko ja co majówkę mam coraz większą oponę.
28: No i pytanie, kiedy wymienisz?
27: No właśnie, no i co?
29: Nie wymieniaj imienia opony na daremno.

0: No i ładnie dolecieliśmy do 8.09 SK we wtorek, 5 maja.
1: To jest ostatni dzwonek, żeby wskoczyć na SK.pl i zgarnąć bilety na matę. Zaraz do kogoś zadzwonimy, więc ładujcie się jeszcze do formularza. Jeszcze jest ostatnia szansa.
2: No i zaraz również rozpoczną się matury o godzinie 9.00. Dzisiaj piszą matmę. Ale jak się okazuje, nie wszystkim matura jest potrzebna do szczęścia, bo są gwiazdy, które zrobiły naprawdę wielkie kariery, a nie zdały matury.
1: No właśnie, bo nie matura, a chęć szczera zrobi z ciebie gwiazdę, jak moja przysłowie.
2: Pani Edyta Górniak.
0: O. Na przykład, kto tam jeszcze?
2: Dawid Kwiatkowski.
0: Dawid też, nie?
2: To niemożliwe, nie zgarzowa. Agnieszka
0: okay. Kaja, to wiem, że Kaja tam gdzieś też tam coś tam chętnie bardzo. No. Maciek Maleńczuk, no można by tak długo jeszcze. Czy Książulo ponoć też nie ma matury.
1: U mnie sytuacja jest w ogóle całkowicie odwrócona.
2: To znaczy? Mm.
1: Zdałem maturę, ale nie zrobiłem żadnej kariery.
3: Jankes i Wiktor.

0: Czy wszyscy są gotowi na to, że... Halo? Dzień dobry?
1: Dzwoni papuga. Mówi, że musi się udać.
2: Pewnie, że się uda. Dzwonimy. Numerek już nawet wykręcony jest i uzyskaliśmy połączenie z naszą słuchaczką. Halo, dzień dobry, witamy.
3: Halo, dzień dobry.
4: Jak do ciebie mówić? Antonina, Tosia, czy może
3: Tola.
4: Maturzystka?
3: Tola. Tola będzie dobrze.
4: Tola.
2: Panie i panowie, ty jesteś taka uchachana, przecież ty idziesz na maturę z matmy,
3: no
2: dziewczyno.
4: A jak wczoraj poszło?
3: Dobrze, w miarę dobrze, chociaż załamały mi tematy rozprawki, ale można było się odnieść do maty, więc dałam radę.
0: Jak to? Na maturze z polskiego do maty się odwołałaś?
3: Oczywiście, że tak.
0: To co to był za temat i co napisałaś?
3: Mhm. No o tym, jak inni, jak, kiedy jest ważne spostrzeżenie. Jezu, kiedy ważne są spostrzeżenia ludzi dla nas.
2: Okej, to ciekawe. Ładnie, rzeczywiście.
4: A kiedy ty w ogóle Matę poznałaś i jego muzykę?
3: Ja Matę poznałam jeszcze przed 100 dni do matury, jak wychodziła epka jego na YouTube i na SoundCloud. I potem moja mama jest psychologiem w szkole w Warszawie i wybuchła wielka afera z patointeligencją. I pozdrawiam moją mamę, bo wie, że teraz słucha, bo odwiozła mnie na maturę i tak właśnie to się kręci już.
2: Rewelacja, naprawdę okej. No dobrze, czyli wczoraj było dobrze, dzisiaj też będzie dobrze, rozumiemy.
4: No wczoraj było podwójnie dobrze, bo wczoraj Tola miała jeszcze 18 urodziny do tego wszystkiego.
3: Troszka, tak było.
0: Kiedy ostatnie egzaminy? Kiedy kończy się ten twój maraton
3: 20
0: maturalny?
3: 20 maja.
2: O, to jeszcze chwila.
0: Ja nie wiem, czy ty możesz 15 iść na narodowy.
3: Powinnaś siedzieć
0: w domu i się uczyć jeszcze.
3: Mama powiedziała, że może iść. Ostatnio.
2: No dobrze.
3: Mama właśnie, mama pozwala.
4: To słuchaj, mamy dla ciebie bilety. Bilety na koncert Maty na PGE Narodowym. Ale pod warunkiem, że będziesz najgłośniej śpiewać ze wszystkich.
3: Będę najgłośniej na świecie.
4: Tak też czuję.
2: Ale teraz będzie ci się lepiej szło na egzamin? Chyba tak, prawda?
3: Na pewno.
2: No, takie mamy turbo doładowanie od nas specjalnie dla ciebie, ale super. No
4: i
2: dobrze.
4: Czy mamy kciuki? Nie ściągaj.
3: Dziękuję, nie będę. Bardzo dziękuję. Jankes. I Wiktor.

0: 6 minut po godzinie 8. Czy mamy jakieś przecieki z matmy?
1: Za chwilę startuję, jeszcze nie. Mamy coś?
2: Oficjalnie mamy? Nic nie mamy.
1: Okej, okay. No dobrze,
3: ale
1: nie mamy.
3: Czas możemy się przecież jakoś przygotować, prawda? Możemy jakąś ostatnią powtórkę sobie przeprowadzić.
1: W sensie matmy oczywiście, tak?
3: Mhm, jesteś gotowy?
1: Jesteśmy.
4: Ile milimetrów ma metr?
5: 10. Nie.
4: To centymetr. A metr?
5: 100.
6: 10 tysięcy chyba.
1: Dziękujemy. I Wiktor.
3: A ile to 15 centymetrów?
7: Promocja. Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
8: Hi, this is Harry Styles.
7: Harry Styles powrócił. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wyzyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z radiem SK.
9: Autopromocja.
10: Reklama.

0: Smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
2: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
3: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
1: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
2: Nowe otwarcie, więcej na termyunieju.pl.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
8: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
7: To okna PCV z fabryki Bros?
8: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
9: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: Przełamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
3: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump. Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
4: Oj, spore utrudnienia mają dzisiaj kierowcy na Garbarach. Tam zawsze są korki, a teraz mamy zwężenie na wysokości szpitala. I to utrudnienie potrwa do piątku w związku z wyładowywaniem wyposażenia medycznego. Przypominam także na Dębcu dzisiaj drugi dzień utrudnień. Do 17 zamknięty jest przejazd kolejowy na 28 czerwca. Jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj chłodniej, do 22 stopni na termometrach, również bardziej pochmurno, a w nocy ponownie popada.
3: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, organizujący urodziny oraz atrakcje sportowe. Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
5: 8.30, to SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Uderzenie Straży Granicznej i Skarbówki w mafię tytoniową. 18 osób zostało zatrzymanych. Przez ich działalność Skarb Państwa mógł stracić nawet 640 milionów złotych. Wszyscy zatrzymani są podejrzani o produkcję i handel nielegalnymi papierosami oraz posiadanie składników do wytwarzania narkotyków. Rząd zajmie się dziś bonem senioralnym. Bon ma być dostępny dla każdego, kto ukończył 65 rok życia. A w Rzymie rusza kolejny tenisowy turniej WTA 1000. Iga Świątek grę w nim zacznie od drugiej rundy, a jej pierwszy mecz zaplanowany jest na piątek. Wcześniej, bo w środę swoje spotkania rozegrają Magdalena Fręch i Magdalinet.
6: Ja 28 minut do godziny 9. Matury, matury, matury. Ach!
7: Patrzę też w kalendarz. Dzisiaj jest Światowy Dzień Higieny Rąk. Wiecie, co właśnie mi się przypomniało? Że ja jeszcze mam parę baniaków z tym płynem z Orlenu.
6: Po pandemii, tak?
7: Tak. Ojej, kiedyś człowiek kupował, nie wiedział, co to będzie. W garażu schowałem i stoi.
8: Oby się nigdy nie przydały. I błagaj, obiecaj na antenie, że nie wpadniesz na pomysł, żeby się tego napić.
7: Nie wolno, no. To bardzo dobrze felgi się tym czyści.
6: O! A jednak już kombinuję. No, bardzo dobrze.

0: To o tobie Kama.
1: Houdini? O, Kama trzyma formę cały czas, ale Houdini. Przed chwilą jak zrobiła sobie zdjęcie w studiu, to wyszło takie niewyraźne. Musisz chyba te
0: ale
1: takie,
0: dalej Houdini.
1: Te tabletki żółte brać.
2: Wziąć, no. Tak, chyba tak. Chyba
0: 22 minuty i będzie z nami godzina 9 we wtorek, 5 maja. Na plus czy na minus? Jak jest dzisiaj z waszym wtorkiem, który dopiero się rozpoczyna?
3: Mój wtoreczek chyba jednak na podwójny minus, bo nie dość, że mam chrypę, co zapewne słychać, to jeszcze szykuję się na wyrwanie ósemki chirurgicznej, więc to będzie totalny minus, ale jednak z dwóch minusów wyjdzie plus, bo później nie będzie mnie nic bolało i będę mogła w końcu założyć aparat na zęby, co da mi w sumie prosty, ładny uśmiech.
4: Mi usuwano wszystkie moje 4 ósemki, moje zęby mądrości, co też oczywiście wiele tłumaczy.
1: To słychać na antenie.
4: Prawda jest taka, że w życiu nie myślałam o tym, że dzięki temu będzie super, bo będę mogła w końcu nosić aparat. Ja myślałam tylko o tym, że wow, będzie super, bo będę mogła jeść lody do woli. Jankes, Kama
1: i Wiktor. Przypominamy, że po wyrwaniu 4 ósemek otrzymujemy 4 miejsca na 4 ziarenka popcornu do przechowywania.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zakupy tylko w Spoe. Danon Actimel 4x100 gramów w asortymencie za 7,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Spoe.
2: Jesteś pasjonatem klasycznej motoryzacji? Nie przegap pikniku motoryzacyjnego Volkswagen Fest. Już 9 maja od godziny 12 zapraszamy do Volkswagen Porsche Krańcowa. Wstęp bezpłatny. Volkswagen Fest to zlot klasyków Volkswagena. To interesujące stoiska partnerskie, strefa gastronomiczna oraz animacje dla najmłodszych. Masz klasyka i chcesz się nim pochwalić? Zapisz się przez naszą stronę www.vw.poznan.pl. Zapraszamy 9 maja na piknik motoryzacyjny. Volkswagen Poznań, ulica Krańcowa 40/42.
3: Szamotuby. Tego nie można przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w Partner Narzędzia. Tego dnia specjalne ceny, wyjątkowe oferty i sprzęt, który sprawdzisz na żywo i kupisz od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Wybierz sprzęt, który naprawdę zarabia. Przyjedź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje. Milwaukee Tour 6 maja Partner Narzędzia. Szamotuły Sportowa 5. partner-narzędzia.pl.
4: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań, Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
7: To pomysł.
6: Pomysł?
7: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
6: Ale jak?
7: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
6: Oczywiście.
8: Zmieniajmy razem Poznań.
9: I po reklamie.
10: Esko.

0: Nie Kalifornia.
1: Ale na zewnątrz będzie Kalifornia dzisiaj, ładna pogoda, cieplutko, przyjemnie.
0: Polandia. Jestem wzruszony, słuchajcie.
2: Dawaj.
0: Jestem naprawdę głęboko wzruszony, bo wiecie, że ja lubię sobie na szczupaki pojechać.
3: Tak.
0: Porzucać wędeczką.
3: Tak.
0: Pospinningować.
1: Ty jesteś najlepszym tutaj rzeczywiście nie rybakiem, a wędkarzem z nas wszystkich.
0: Właśnie jak Bogaj dzisiaj powiedział rybak, to aż mnie zatrzęsło.
4: No bo łapiesz ryby, a nie wędki.
3: Rybak w sieci łapie.
0: Banda ignorantów, no.
3: Słuchajcie,
0: teraz powiem ważny komunikat mam do przekazania. Od majówki mamy w Polsce nowy, szczupakowy rekord Polski!
3: Bardzo się cieszę, to jest naprawdę informacja, która zmieniła moje życie, ponieważ nie znałam poprzedniego rekordu, to pozwól, że poznam obecny.
0: Największy złowiony szczupak w kraju od teraz ma 133 centymetry. Złowił go pan Piotr Sobierajski. Zdjęcia obiegły internet, ja tylko dodam, że poprzedni rekord, to jest wyczyn, był niepobity przez 50 lat. Nikt nie potrafił złapać takiego szczupaka. Od 1970 roku nie mieliśmy większego.
1: Ja tak patrzę na zdjęcie pana Piotra i muszę wam powiedzieć, niezłe bydle.
3: No, ryba też niczego sobie.
5: Jankes, Jankes i Wiktor.
0: Panie Piotrze, pan się nie przejmuje, naprawdę, to jest banda ignorantów, jeszcze raz to powiem.

0: Nie, no właśnie, myć ręce. Dzisiaj dzień higieny rąk, przypominamy w kalendarzu. Myć, myć, myć!
1: Ale jeśli również matura z matmy. Za momencik rozpoczynają maturzyści. Ja trzymam kciuki za wszystkich rodziców, żeby dali radę. Pamiętajcie, będzie dobrze.
0: Będzie profesor dobrze, Hany do nas doszedł. Dzień dobry.
2: Rafał Wilczur, myślałem, że powiesz. Dzień dobry.
3: Szanowni państwo, za chwilę profesor Wilczur.
0: My od radia się odejmujemy, a Hany się za chwilę doda do anteny.
1: Tak. Ale na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania mamy specjalne przesłanie od pani Jadzi, specjalnie dla was, maturzyści. Trzymajcie się tam mocno.
4: Pani Jadzia wie najlepiej.
5: Matura z matematyki to nic. Zobaczycie, jak ciężko będzie złożyć makdrapa w czasie poniżej jednej minuty.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Już są! Dni Maj MediaMarkt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: To będzie ostatnia reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
18: Sponsorem programu jest właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu.
19: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
20: Dzisiaj jeden pas zajęty na wysokości szpitala na Garbarach. Tutaj spodziewajcie się większych niż zwykle korków. No i mamy zamknięty przejazd kolejowy na 28 czerwca, to do godziny 17. Dzisiaj w Poznaniu chłodniej do 22 stopni i mniej słonecznie.
18: Sponsorem programu jest właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu, oferujące całoroczną sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu.
19: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
21: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
22: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przed maturzystami ważna chwila. Właśnie rusza matura z matematyki na poziomie podstawowym przed jednym z liceów w Bełchatowie. Reporter SK Rafał Różycki. Rafale, jak wyglądały tam te ostatnie minuty?
23: Właśnie zamknęły się drzwi do sal. Przed chwilą biały tłum maturzystów zniknął w korytarzach. Jedni gorączkowo sprawdzali wzory, inni postawili na całkowity spokój.
24: Wiem, że wszystko będzie zaliczone, więc to jest najważniejsze.
25: Trzeba być pozytywnie nastawionym.
24: Będzie dobrze.
23: Teraz szkołą zapadła charakterystyczna cisza. Przed zdającymi 180 minut walki z funkcjami i geometrią.
22: A jest to egzamin obowiązkowy dla wszystkich maturzystów. Nie stawił się do odbycia kary, jest poszukiwany listem gończym. Policja szuka Pawła Kozaneckiego, adwokata skazanego za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Barczewem w 2021 roku. O wypadku stało się głośno, gdy adwokat nagrał i opublikował w internecie film, w którym nazwał samochód ofiar trumną na kółkach. Ma do odsiedzenia 1,5 roku więzienia. Liczą straty i załamują ręce. Mowa o sadownikach z gminy Łącko koło Nowego Sącza. Przymrozki zniszczyły tam kwiaty na jabłoniach i czereśniach.
0: Czereśnia w tym roku ucierpiała praktycznie 100%. Owoce się wykształtowały, to jest wszystko przemarznięte, to wszystko będzie opadało.
1: Wiele kwiatów i pąków jest po prostu uszkodzonych. Będzie się wiązało z dużym spadkiem produkcji.
22: A kolejnym problemem plantatorów jest brak opadów.
2: SK Poznań News.
20: Natalia Krystek, to była tragiczna majówka na wielkopolskich drogach. 3 dni doszło na nich do 19 wypadków, w których 2 osoby zginęły, a 20 zostało rannych. Było też ponad 220 kolizji. Policjanci w regionie przyłapali 54 kierowców na podwójnym gazie. Stworzenie Centrum Nauki w hali Arena proponuje Stowarzyszenie Sąsiedzki Łazarz. Takie obiekty są m.in. w Warszawie, Łodzi i Toruniu.
3: Dlaczego nie mamy my takiej właśnie swojej super atrakcji?
20: Mówi Agnieszka Michalak ze stowarzyszenia. Pomysł będzie omawiany na dzisiejszej Komisji Rewitalizacji Rady Miasta.
4: Było o tym, że na maturze mogą być funkcje. Moją funkcją jest grać wam hity na czasie tak, żebyście mieli dobry nastrój i usłyszeli to, co lubicie najbardziej. Jeżeli jesteście fanami Alvaro Solera, który dzisiaj zagra w Krakowie koncert, to na rozgrzewkę jego hit. 2 po 9, Michał Hanczak, dajcie.

0: Zawsze mówię, że najpierw kawa, potem sprawa i trzeba dobrze rozpocząć każdy dzień pracy, więc ode mnie w ramach takiego pobudzacza, takiej muzycznej kawy Womanizer to Britney Spears na antenie Radia SK. 18 minut po 9, super by było, jakby Britney Spears wróciła do koncertowania, no ale na razie mamy dla was inny koncert. Harry'ego Stylesa, który już za kilka dni wystąpi w Amsterdamie i wy możecie być tam razem z Radiem SK. Fundujemy wam bilety na koncert, przelot, nocleg, a i w ogóle mnóstwo fantastycznych wrażeń. Nasza słuchaczka Kinga już sobie zapewniła taki bilet, ale w tym tygodniu trwa nowa rozgrywka. Znowu szukamy największego fana bądź największej fanki Harry'ego Stylesa w Polsce. Wirowski i Pawełek codziennie po południu odpytują was z wiedzy, między innymi na temat tego wokalisty. Wczoraj pojawiła się na antenie Magda, która walczyła o bilety dla swojej chrześnicy. Ta chrześnica jest wielką fanką Harry'ego. Magda zdobyła 2 punkty w tym quizie. Czy dzisiaj ktoś będzie lepszy i będzie o krok bliżej do wyjazdu do Amsterdamu? Przekonamy się po południu, a na razie warto się zgłosić na sk.pl.
1: Reklama.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Zakupy tylko w Spole. Kawa Jacobs Kronung lub Jacobs Night and Day 250 gramów za 17,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Spole.
4: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do Multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
5: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
6: To będzie ostatnia reklama. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
7: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałę.
8: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
9: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
10: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
11: I po reklamie.

0: Wake Me Up, budzimy się wspólnie w Radiu SK, chociaż pewnie już niektórzy dawno na nogach. Za chwilę Lady Gaga się pojawi na antenie Radia SK, a ja sobie oglądam zdjęcia z Met Gali, która w Nowym Jorku się odbyła dzisiaj w nocy. Lady Gaga też tam była. To jest ta gala, która słynie z bardzo oryginalnych kostiumów. No i rzeczywiście pojawiło się tam mnóstwo sław. I Beyoncé, i Katy Perry, Heidi Klum przebrana za żywą rzeźbę, a wszystko dlatego, że w tym roku takim tematem przewodnim miała być moda jako sztuka i rzeczywiście gwiazdy ubrały się jak dzieła sztuki albo w dzieła sztuki wręcz. To wszystko w internecie oczywiście możecie sobie zobaczyć. No faktycznie moda potrafi być sztuką, chociaż wiemy, że w codziennym życiu ta codzienna moda to bardziej na sztuki, a jeszcze częściej to skarpetki w wielopaku, prawda panowie? Radio
1: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Z. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-poznań.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Chcesz wybawić się na maksa? Skocz do Jump! Trampoliny, urodziny, ścianka, potucha, małpi gaj i strefa malucha. Super zabawa dla dzieci i dorosłych. Jump! Środa Wielkopolska. Berwińskiego 1.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Na plaży w Góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej. Przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: I po reklamie.

0: 5 minut zostało nam do godziny 10, a to Eben i Hollow. Jedna z naszych nowości, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mam nadzieję, że nie zaczęły się żadne problemy na maturze z matmy. Trzymamy kciuki za maturzystów, oni tam piszą. A my możemy trochę tą matmą się też zająć. Czy w waszym życiu ta matma jakoś się przydaje? Czy na przykład zdarza wam się mnożyć problemy, albo na przykład pełnicie jakieś ważne funkcje, a może macie jakieś inne skojarzenia matematyczne? Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK, tylko o procentach może niekoniecznie, bo jest wcześnie. A po godzinie 10 opowiem wam też o naszej dzisiejszej akcji, która nazywa się Matura z Maty.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Ha, i nie ma lipy.
9: Hej, to był mój tekst.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799

0: taniej o 700 zł. Media Expert.
1: No i nie ma lipy, no.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Przepraszam sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
5: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
4: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
6: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
8: Jesteś pasjonatem klasycznej motoryzacji? Nie przegap pikniku motoryzacyjnego Volkswagen Fest. Już 9 maja od godziny 12 zapraszamy do Volkswagen Porsche Krańcowa. Wstęp bezpłatny. Volkswagen Fest to zlot klasyków Volkswagena. To interesujące stoiska partnerskie, strefa gastronomiczna oraz animacje dla najmłodszych. Masz klasyka i chcesz się nim pochwalić? Zapisz je przez naszą stronę www.vwpoznan.pl. Zapraszamy 9 maja na piknik motoryzacyjny. Volkswagen Poznań, ulica Krańcowa 40/42.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Poznania na pierwszym poziomie.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
16: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
17: Spodziewajcie się dziś korków na Garbarach. Tam mamy zwężenie na wysokości szpitala do piątku. Jeden pas jest niedostępny. Poza tym na Bułgarskiej, przed skrzyżowaniem z ulicą Grunwaldzką, także jest zwężenie i tu również mocno się w godzinach szczytu korkuje. Na termometrach 20 stopni, temperatura wzrośnie jeszcze o 2. Wiatr średni, ciśnienie niskie. W nocy znowu może popadać, ale w dzień powinno być już sucho.
16: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, organizujący urodziny oraz atrakcje sportowe. Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
18: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności dramatu w Warszawie. W mieszkaniu znaleziono zwłoki, nie żyje też mężczyzna, który tam mieszkał. Policjanci dostali wezwanie do jednego z mieszkań na ulicy Powązkowskiej.
19: Nikt nie odpowiadał na pukanie do drzwi, więc wezwano straż pożarną z wysięgnikiem. I w trakcie wjazdu wysięgnikiem na wysokość trzeciego piętra z innego okna, znajdującego się po drugiej stronie mieszkania, wyskoczył mężczyzna.
18: Mówi nam Elwira Kozłowska z policji na Żoliborzu, 68-latek mimo reanimacji zmarł. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, mężczyzna celowo wyskoczył przez okno, nie próbował uciekać. Straż Graniczna i Skarbówka rozbiły mafię tytoniową. Przez jej działania Skarb Państwa mógł stracić 640 milionów złotych. Funkcjonariusze weszli jednocześnie do 40 miejsc, zatrzymali w sumie 18 osób. A nawet 10% Polaków ma objawy sugerujące astmę. Ta liczba może być jednak niedoszacowana. Tak twierdzi dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego. Dziś Światowy Dzień Astmy.
20: Przybywa osób z alergiami. W niektórych miejscach już połowa społeczeństwa ma dodatnie testy. Palenie tytoniu sprzyja rozwojowi astmy. Życie w atmosferze bogatej w alergeny, na które jesteśmy uczuleni. Otyłość.
18: A kluczowe znaczenie ma jak najwcześniejsze rozpoczęcie leczenia i przestrzeganie zaleceń lekarzy.
1: SK Poznań. News.
17: Natalia Krystek, blisko 450 interwencji strażaków w Wielkopolsce podczas majówki. Od 1 do 4 maja odnotowano ponad 200 pożarów i niemal tyle samo innych zagrożeń. Szczególnie groźne były pożary lasów, było ich 38, spłynęło ponad 3,5 hektara. 10 maja oficjalne otwarcie zielonej trybuny w ogródku Warty Poznań. Służby dały zielone światło na jej użytkowanie. To kibice ufundowali ponad 850 miejsc na stadionie przy drodze Dębińskiej. Zebrali na nie 350 tysięcy złotych. Teraz krzesełek jest 1700.
14: Kto z was kiedyś imprezował przy Insomni Faithless? Będzie można sobie to trochę powspominać, ale w bardzo odświeżonej, nowoczesnej wersji od BB Rex New Religion. Na dobry początek tej godziny hitów na czasie ode mnie. We wtorek, 5 maja. Tu Hanczak, 2 po 10.

0: to Metzner na antenie Radia SK. Za kilka chwil inne bardzo fajne młode dziewczyny, które debiutują, można powiedzieć, na antenie Radia SK, czyli zespół LOR. Wszystko jedno, wszystko źle. Ja mam nadzieję jednak, że maturzyści napiszą wszystko dobrze. Matura z matmy trwa. Za kilka chwil zdradzimy wam, na czym będzie polegała matura z maty. Śledźcie nas w naszych socialach i słuchajcie uważnie Radia SK, a dowiecie się, jak zdobyć bilety na koncert maty na Narodowym. A tymczasem ja was, dorosłych, już po maturze pytam, jak ta matma na co dzień w waszym życiu się przydaje i jakie twierdzenia rzeczywiście weszły w taką prozę życia. No to kto na ochotnika się zgłosi na Messengerze Radia SK z głosówką?
1: Cześć, to może ja.
0: Proszę,
1: to ja z matematyką zawsze byłam pod górkę i do tej pory liczę pieniądze. I zawsze mam za mało. Zawsze. Zawsze jestem na minusie.
0: No dokładnie. Jakby nie liczyć, zawsze tak wychodzi. Nie rozumiem też tego twierdzenia akurat. No to jeszcze Marek?
2: No ja w sumie tej matematyki to codziennie używam. No bo codziennie liczę na to, że szef podejdzie i powie: słuchaj, dostaniesz podwyżkę albo jakąś premię.
0: Powiem ci, Marek, tak. Jednym z takich działów matmy jest rachunek prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo, że stanie się to, o czym powiedziałeś, jest marne. I malutkie. Karol G za chwilę.
3: To promocja.
4: Światowa supergwiazda.
5: Laureat Grammy.
4: Ikona pop.
5: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
6: Hi, this is Harry Styles.
5: Harry Styles powrócił.
7: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
5: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy.
7: Przekonaj nas na sk.pl,
5: że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
7: Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
8: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Zakupy tylko w Społem. Winiary, pomysł na zapiekankę, spaghetti lub garnek chłopski za 3,19. Wspieraj polski handel. Wybierz Społem.
2: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
3: Szamotuby. Tego nie można przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w Partner Narzędzia. Tego dnia specjalne ceny, wyjątkowe oferty i sprzęt, który sprawdzisz na żywo i kupisz od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Wybierz sprzęt, który naprawdę zarabia. Przyjedź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje. Milwaukee Tour, 6 maja, Partner Narzędzia. Szamotuły Sportowa 5. partner-narzędzia.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Światowa wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.
6: I po reklamie.

0: Jak dobrze, że ja jestem z tego rocznika, który nie miał obowiązkowej matmy na maturze, bo to byłby horror. Nicki Minaj i Starships na antenie Radia SK. Matura z matmy trwa, ale my mamy też maturę z maty. O właśnie, już słychać, że mamy jakieś tutaj fanfary na dobry początek. Mati fuczyło na łączach. Mati, opowiadaj, o co chodzi z tą maturą z maty, gdzie ty jesteś, co ty robisz?
1: Chciałbym powiedzieć, że jest już po 10:30, a to oznacza tyle, że o tej porze ja już z matury wychodziłem, ale osoby, które piszą maturę teraz, tutaj, pod liceum imienia Batorego w Warszawie, jeszcze tego nie robią, a to oznacza tyle, że chyba byli i są z matmy lepsi niż ja.
0: Okej, okay. No tak, to jest takie znane dosyć liceum Batory w Warszawie, znane też ze względu na matę.
1: No właśnie,
0: czy matura z maty jest powiązana z biletami na matę na Narodowym?
1: Chciałbym powiedzieć tak, ja jestem Mati, mam bilety na matę i stoimy pod liceum Maty. Wszystko się zgadza, mamy podwójny bilet do oddania na koncert Maty, który już 15 maja w Warszawie. No i właśnie, ale żeby go zgarnąć, jako że trwa matura z maty, no to trzeba odpowiedzieć na kilka matematycznych pytań. Mam tutaj pytania, mam zadania, mam tablicę, wszystko mam, wszystko jest przygotowane, trzeba tylko odpowiedzieć.
0: Podglądajcie w socialach, ale jak ktoś ma blisko, no to wcale może nie trzeba być maturzystą, żeby zdać maturę z maty. Trzymamy za was kciuki bardzo mocno. Mati, być może się jeszcze dzisiaj usłyszymy, a na pewno zobaczymy w socialach, a za kilka chwil w Radiu SK Sombri Homewrecker. Radio
2: SK. Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-poznań.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: I po reklamie.
9: Eska.

0: dawna, to wiem.
1: Nareszcie pachnie bzem. Czy wy też uwielbiacie ten zapach majowy? No i nareszcie pachnie hitem, bo to Igor Herbut z Alia i Vito Bambino, czyli nowy hymn męskiego grania w Radiu SK przed godziną 11. Za chwilę newsy i Marcin Prowski, który je przedstawi. Ale wcześniej jeszcze bardzo ważny breaking news od Amelki.
2: Hejka, ja właśnie wyszłam z matury z matematyki. Ogólnie to jestem dobrej myśli i trzymajcie kciuki.
1: Na pewno będzie doskonale. Gratulujemy napisania matury z matmy. Jest to wyczyn.
3: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
4: Reklama. Poznań, szykujcie się na coś wyjątkowego. Już 7 maja wielkie otwarcie Nechar Tandoori przy ulicy Dąbrowskiego 82. Kraftowe mięso, aromaty prosto z pieca tandur i zupełnie nowy poziom kebaba. Do każdego zamówienia napój gratis. Nechar Tandoori, coś więcej niż kebab. Spróbuj i wróć po więcej.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do multimedialnego

0: Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
1: Zapraszamy do Centrum Nolo w Smardzewicach, tuż nad brzegiem Zalewu Sulejowskiego. Miejsca, gdzie relaks spotyka się z wyjątkową atmosferą. Oferujemy komfortowe noclegi, przestrzeń do wypoczynku oraz wyjątkową restaurację z panoramicznym widokiem na zalew. To idealne miejsce na rodzinny obiad, romantyczną kolację czy spotkanie z przyjaciółmi przy zachodzie słońca. W weekendy zapraszamy na wyjątkowe chwile przy stole. Aromatyczne dania ze świeżych składników oraz widokiem, który zostaje w pamięci na długo. Centrum Nolo. Odpoczywaj, smakuj, wracaj.
2: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
3: To pomysł.
2: Pomysł?
3: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
2: Ale jak?
3: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
2: Oczywiście.
4: Zmieniajmy razem Poznań. Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grupson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Sponsorem programu jest właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu.
10: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
11: Uważajcie na rondzie Śródka, tam doszło do kolizji, szok i niedowierzanie, prawda? Poza tym większych utrudnień w mieście nie ma. Jeżeli chodzi o pogodę, to na termometrach maksymalnie 21 stopni, teraz 19. Niewykluczone, że popada i zagrzmi.
9: Sponsorem programu jest właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu, oferujące całoroczną sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu.
10: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
13: Minęła 11, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Zwarcie instalacji w wentylatorni to prawdopodobna przyczyna zadymienia w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Ewakuowano noworodki, dzieciom nic się nie stało. Dwie osoby z personelu miały zawroty głowy i potrzebowały pomocy lekarza, mówi Łukasz Górczyński ze Straży Pożarnej w Łodzi.
14: W związku z tym, że zadymienie pojawiło się na drugim piętrze, była konieczność przeniesienia 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. Kolejnych 11, które pozostawały na tym oddziale, nie wymagało ewakuacji.
13: A po sprawdzeniu powietrza maluchy wróciły już na swoje sale. Pojawiają się pierwsze apele o oszczędzanie wody. Mieszkańcy na przykład na Mazowszu mogą zauważyć słabsze ciśnienie w kranach, a lokalne władze zwracają się z prośbą,
15: żeby przestali podlewać ogródki, żeby nie wykorzystywali wody do zupełnie innych celów.
13: Mówi nam wójt gminy Bielsk z powiatu płockiego Józef Jerzy Roskosz. Susza hydrologiczna najbardziej dotkliwa jest na Mazowszu oraz w zachodniej części kraju. A wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Będzie to wygrany z pary Arsenal-Atletico. W pierwszym meczu tych drużyn padł remis 1-1. Początek rewanżu w Londynie o 21:00, a jutro rewanż w Monachium, gdzie Bayern podejmie PSG. Tu przed tygodniem Paryżanie wygrali 5-4.
16: SK Poznań.
7: News.
11: Dominik Rutkowski. Jutro odbędzie się sekcja zwłok 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji na Jeżycach. Śledczy sprawdzą, dlaczego mężczyzna stracił przytomność po użyciu gazu. Działania funkcjonariuszy kontroluje już policyjne biuro spraw wewnętrznych. Poznaniacy mogą wydać 33,5 miliona złotych. Ruszył nabór wniosków do poznańskiego budżetu obywatelskiego. Potrwa do 29 maja. Każdy może zgłosić maksymalnie 3 projekty, a szczegóły dotyczące poznańskiego budżetu obywatelskiego znajdziecie na stronie miasta.
16: 11:02. Mam nadzieję, że humory dopisują, a ja za chwilę zagram, żeby były jeszcze lepsze. Zokaria, Andy Dust na przykład się pojawi, to jest polska produkcja. A potem choćby Ed Sheeran czy Taylor Swift z nowym hitem Elizabeth Taylor. Tu Hanczak, dzień dobry. Ale zaczynamy od Bledki. Jutro.

0: Rihanna SNM na antenie Radia SK. Jak tłumaczy się SNM, rozwija ten skrót? No nie wiem, może dzisiaj dla maturzystów to straszna matma po prostu. W sumie co, nawet ten oryginalny skrót też by pasował wtedy, do tej matury. Ja was dzisiaj pytam w tym dorosłym życiu, jak ta matma się w waszym życiu przejawia. Marta nagrała głosówkę na Messengerze.
1: Cześć, właśnie jadę i was słucham. I u mnie w grę wchodzą procenty.
0: Ale nie tak, jak myślicie.
1: Jak mój przyszły mąż pyta się mnie o coś, mówi, że na przykład czegoś tam nie ma, a ja mówię, na 100% jest. Nie ma, na 100% jest. No i oczywiście wychodzi na moje, bo ja wstaję, pokazuję, no i rzeczywiście na 100% było tam, gdzie mówiłam.
0: Ale statystycznie rzecz ujmując, zawsze macie tak 50% racji. Tak wiecie, jak to statystyka mówi. Człowiek i pies mają po trzy nogi. No to jeszcze w takim razie Daria.
2: Moje ulubione motto, które nawiązuje do matematyki. Umiesz liczyć? Licz na siebie.
0: Na szczęście, jeśli chodzi o hity na czasie, możecie na nas liczyć. Fever Dream, Alex Warren za chwilę.
3: To promocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody Cybina, oferujący kolekcję Pierre Cardin, Diegel, Vernet. www.cybina.pl.
10: Autopromocja.
11: Reklama. Poznań, szykujcie się na coś wyjątkowego. Już 7 maja wielkie otwarcie Nehar Tandoori przy ulicy Dąbrowskiego 82. Kraftowe mięso, aromaty prosto z pieca tandur i zupełnie nowy poziom kebaba. Do każdego zamówienia napój gratis. Nehar Tandoori, coś więcej niż kebab. Spróbuj i wróć po więcej.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną. Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Yeah.

0: tej Biedronce.
1: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grupson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: I po reklamie.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żadnym.

0: Kuban Mrozu i Faust na antenie Radia SK, Hanczak z tej strony, a Mati Fuczyło mi opowiedział przed chwilą, że deszcz pytań był dla maturzystów i nie tylko w ramach matury z maty pod liceum Batorego w Warszawie, tym słynnym, do którego Mata również uczęszczał. No i sporo maturzystów otrzymało za rozwiązywanie zadań od Matiego bilety na koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na naszych socialach, konkretnie na Instagramie Radia SK, możecie sobie to wszystko zobaczyć. Natomiast Mati już bilety rozdał, ale my w tym tygodniu jeszcze bilety na matę mamy. Na SK.pl może zgłosić się każdy, niezależnie od tego, czy ma maturę, czy nie ma matury, czy mają przed sobą, czy za sobą. Jeżeli chcecie być na koncercie 15 maja w Warszawie, zgłaszajcie się już teraz i czekajcie na nasz telefon.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: Przyszło

0: Przełamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Szamotuby. Tego nie można przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w Partner Narzędzia. Tego dnia specjalne ceny, wyjątkowe oferty i sprzęt, który sprawdzisz na żywo i kupisz od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Wybierz sprzęt, który naprawdę zarabia. Przyjedź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje. Milwaukee Tour 6 maja Partner Narzędzia. Szamotuły Sportowa 5. partner-narzędzia.pl.
3: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Poznania na pierwszym poziomie.
4: To będzie ostatnia reklama. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
5: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
6: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
4: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
5: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
7: I po reklamie.

0: Faktorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
3: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Światowa wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic, hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
13: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
14: Niewykluczone, że zagrzmi w Poznaniu. Synoptycy przewidują burzę około godziny 14. Pożyjemy, zobaczymy. Na termometrach 20 stopni teraz, w Poznaniu 21. Maksymalnie na niebie sporo chmur. Na drogach spokojnie, bez większych korków, ale w kilku miejscach pracują drogowcy, łatają dziury, m.in. na Wojska Polskiego, Koszalińskiej, Jugosłowiańskiej czy Niepodległości. W tych miejscach zachowajcie szczególną ostrożność.
13: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, organizujący urodziny oraz atrakcje sportowe. Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
15: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Wyniki będą kluczowe dla śledczych. Jutro ma się odbyć sekcja zwłok 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji w Poznaniu.
16: Wszystkie kwestie dotyczące przyczyny zgonu oraz kwestia taka, czy ten człowiek mógł być pod wpływem alkoholu, czy też chociażby narkotyków.
15: To zostanie wyjaśnione, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Eksperci sprawdzą, dlaczego mężczyzna stracił przytomność po użyciu gazu przez mundurowego, a do dramatycznych wydarzeń doszło podczas udzielania pomocy innemu mężczyźnie z przeciętym gardłem. Kolejne zdjęcie arkusza maturalnego mogło pojawić się w sieci zaraz po początku egzaminu z matematyki. W mediach społecznościowych opublikowano fotografię z zadaniami. O jej autentyczność zapytaliśmy CKM, ale ta sprawy na razie nie komentuje. A wczoraj w sieci pojawiło się zdjęcie arkusza z języka polskiego. Maturzyści właśnie odłożyli długopisy. Jak poszła im matematyka?
17: Zadania były bardzo powtarzalne, jakby podobne do tych, co były w poprzednich latach. Dla mnie najtrudniejsze było zadanie z funkcją.
18: Moim zdaniem była na pewno prostsza niż wszystkie próbne.
15: A jutro maturzyści podejdą do egzaminu z języka obcego. Nawet 640 milionów złotych, tyle na przestępczej działalności stracił Skarb Państwa. Krajowa Administracja Skarbowa wspólnie z Anodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej rozbiły zorganizowaną grupę, która zajmowała się handlem nielegalnymi wyrobami tytoniowymi. Zatrzymano 18 osób, wszyscy usłyszeli zarzuty, grozi im do 8 lat za kratami.
19: SK Poznań News.
14: Dominik Rutkowski.

0: I kolejne potrącenie rowerzysty pod wiaduktem na Głogowskiej na skrzyżowaniu z Kowalewicką. Samochód uderzył w rowerzystę na pasach. Poszkodowany trafił do szpitala. Mieszkańcy od lat ostrzegają, że betonowe ściany ograniczają widoczność w tym miejscu. Kończą się prace przy remoncie niedziałającej od 6 lat fontanny u zbiegu Strzeleckiej i Zielonej. Ma ona zacząć działać jeszcze tego lata. W sobotę na poznańskim lotnisku golfiści rozegrają historyczny konkurs na najdłuższe uderzenie świecącą piłką. Start o 21:30.
1: Jeśli komuś z maturzystów nie poszła matematyka, a dokładnie egzamin dojrzałości z tego przedmiotu na 3 minuty po godzinie 12, to proszę się nie martwić. Wielu dorosłym też nie idzie ta matematyka na co dzień. Zwłaszcza jeżeli chodzi o to, jak żyjąc w tym kraju, można byłoby związać koniec z końcem. Harry Styles, As It Was, za chwilę w Radiu SK, będzie też Eminem. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Pozdrowienia dla wszystkich fanów tego pana, czyli Eminem Without Me w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Powiedz mi, czego ostatnio wyszukiwałeś w sieci, a powiem ci, kim jesteś. Naprawdę psychologowie przebadali to, co mówią o nas pytania wpisane w różnego rodzaju wyszukiwarki. I tutaj chodzi nie do końca o to, o co pytamy, ale w jaki sposób pytamy. Jeżeli ktoś zadaje pytanie bardzo precyzyjnie, długo formułuje myśli i to pytanie jest bardzo dokładne, to prawdopodobnie cechuje się wysokim poziomem inteligencji. Jeżeli ktoś zaś formułuje proste pytania, ale kilka i pogłębia swoją wiedzę, no to mocno świadczy o jego motywacji, determinacji i o analitycznym umyśle. W związku z czym pytanie brzmi, jakiej najdziwniejszej rzeczy wyszukiwaliście ostatnio w waszej wyszukiwarce? Bardzo proszę, głosówki na SK-owym Messengerze, bardzo chętnie takie usłyszę. Można sprawdzić historię wyszukiwarki u siebie, albo u swojej partnerki, albo u partnera. Niektórzy mówią, że czasami to jest bardzo dobra weryfikacja związku i wcale nie chodzi tutaj o zdradę, a właśnie o to, jakie pytania zadajemy i czy to przypadkiem nie są pytania, no, z takiej dosyć podstawowej wiedzy. Kalkulator podobno też i jego historia weryfikuje bardzo wiele naszych znajomości. Swedish House Mafia za chwilę.
1: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: To będzie ostatnia reklama.
9: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
10: I po reklamie.
3: Esko.

0: się w Esce.
1: Gdybym mogła sobie kiedykolwiek wybrać inne życie, to prawdopodobnie na liście byłby David Guetta. Chętnych. Moich chętnych do przejęcia ich życia. Dlatego, że ten człowiek zrobił to, o czym marzył. Marzył o tym, żeby dorobić muzykę i robi ją do dzisiaj i utrzymuje się na tym szczycie od wielu, wielu lat, a to łatwe nie jest. Więc teraz na przykład zremiksował nowy kawałek Milky, David Guetta, Just The Way You Are, który wam gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: James Arthur.
1: Tak pięknie zaśpiewał właśnie w Radiu SK. Najdziwniejsze rzeczy, które zdarzało wam się wyszukiwać w wyszukiwarce internetowej. Podobno to bardzo wiele mówi o nas, sposób, w jaki wyszukujemy i czego szukamy. Justyna?
2: Najciekawszą rzeczą, jaką ostatnio wyszukiwałam w przeglądarce, było, dlaczego ryby pływają przy dnie.
1: Czy wy też właśnie czekaliście, aż Justyna odpowie dlaczego? No to teraz uważam, że wszyscy sprawdzimy, dlaczego ryby pływają przy dnie, i jest też Justyna.
3: Najciekawszą rzeczą, jaką ostatnio wyszukiwałam, było, czy jak jestem na diecie, to naprawdę muszę ważyć każdą rzecz co do grama.
1: Justyna, to zależy. Jak chcesz schudnąć, to tak. Jak nie, to niekoniecznie.
4: Autopromocja. No, według statystyk, każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
5: Ha, nawet kilku.
6: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
7: Dobra.
6: A takie ciemne włosy to pani?
7: No, średnie.
6: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
7: No, macham.
6: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
8: Nosel wkręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłoś znajomych na sk.pl.
9: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do Multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
5: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Poznań Szwajcarska 14. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska 12.pl.
9: I po reklamie.

0: Jak ktoś teraz na tak zwanym home office gotuje obiad, to może się przy tych garach poczuć, jakby był DJ-em. Jazzy Candle Nights sprzyjają temu, żeby trochę sobie poklubować przy garach. Jakkolwiek to brzmi. Przy komputerze też można było. 5 minut do 13, po 13 kolejne hity dla Was mam i oczywiście je w Radiu SK zagram.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama. Zakupy tylko w Spoe. Danon Actimel 4x 100 gramów w asortymencie za 7,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Spoe.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
10: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
9: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
11: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2020

0: 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Sponsorem programu jest właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu.
4: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
5: Turkuje nam się Królowej Jadwigi do skrzyżowania z drogą dębińską. Ciasno też w drugą stronę na Jadwigi, w okolicach skrzyżowania z Wierzbięcicami. Tam cały czas trwa remont węzła. Na termometrach 20 stopni, ale dzisiaj po południu zapowiadane są przelotne opady, a nawet burze.
3: Sponsorem programu jest właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu, oferujące całoroczną sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu.
4: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
6: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Jeszcze w tym tygodniu wróci projekt w sprawie kryptowalut, zapowiada premier Donald Tusk. Jak przekazał, od poprzednich przepisów te będą różniły się jedynie tym, że zaostrzone mają być kary dla tych, którzy oszukują i narażają państwo polskie. Szef rządu ponownie zarzucił opozycji i prezydentowi związki z największą giełdą kryptowalut, Zonda Krypto.
7: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad, którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent prawicowej partii opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do Was dotarło.
6: A zapowiedziany projekt będzie kolejnym dotyczącym rynku kryptowalut, który zostanie skierowany przez rząd do Sejmu. Dwie poprzednie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Ceny paliw jutro bez zmian. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,49, benzyna 98 to koszt 6 zł i 99 groszy, a olej napędowy zatankujemy za maksymalnie 7 zł i 31 groszy. Nawet jedna porcja chipsów dziennie zwiększa ryzyko demencji. Z wyliczeń australijskich naukowców wynika, że wystarczy mała paczka, by ryzyko zwiększyło się o 10%. Wcześniej udowodniono, że przetworzone jedzenie zwiększa ryzyko otyłości, cukrzycy, a nawet depresji. A w Europie najwięcej niezdrowej żywności zjadają Brytyjczycy, najmniej z kolei Portugalczycy.
8: SK Poznań News.
5: Paweł Adamczewski. Na jutro zaplanowano sekcję 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach. Eksperci sprawdzają, dlaczego stracił on przytomność po użyciu gazu przez mundurowego. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło podczas udzielania pomocy innemu mężczyźnie z przeciętym gardłem. Od dziś zwężenie na ulicy Garbary w centrum miasta. Przy szpitalu zajęty jest jeden pas, chodnik i zatoka postojowa. Wszystko przez wyładunek sprzętu medycznego do szpitala. Utrudnienia potrwają do 8 maja. Kierowcy muszą liczyć się z korkami.
9: Wiecie, że jak nie odpoczywacie, to żyjecie krócej? I są na to badania naukowe, w związku z czym szefowie nas słyszą? Jak słyszą? Albo jak nie słyszą, to zróbcie głośniej. Uważam, że przerwa teraz dla wszystkich jak najbardziej zasłużona. Dla zdrowia i dla dłuższego życia. 2 po 13, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Sylwetka i dwa dni w Radiu SK 16, a nawet już 17 minut po godzinie 13. Odkładanie wszystkiego na później skraca nam życie. Podobnie jak kilka innych rzeczy, dlatego że odkładanie na później, przewlekły stres, niewysypianie się, do tego samotność, a także zbyt dużo ludzi dookoła działają podobnie destrukcyjnie na nasz organizm jak picie alkoholu albo palenie papierosów, bo podobno już jeden wypalony papieros zabiera nam 11 minut z życia, ale takich czynników, które sprawiają, że żyjemy nawet, uwaga, o 20 lat krócej jest więcej. To jest na przykład brak aktywności fizycznej i do tego siedzący tryb życia. I nasza praca też tutaj nie pomaga, bo badacze stwierdzili, że długie dojazdy do pracy też tego życia sporo zabierają. Połączmy teraz kropki. Siedzący tryb życia, długie dojazdy do pracy. Siedzący tryb życia i długie dojazdy do pracy. Co trzeba byłoby zrobić, żeby żyć dłużej? No wstać, wyjść teraz z pracy i może już do niej nie wracać.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
2: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
1: To okna PCV z fabryki Bros?
2: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
3: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron Durum Spaghetti Pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Poznań, szykujcie się na coś wyjątkowego. Już 7 maja wielkie otwarcie Nechar Tandoori przy ulicy Dąbrowskiego 82. Kraftowe mięso, aromaty prosto z pieca tandur i zupełnie nowy poziom kebaba. Do każdego zamówienia napój gratis. Nechar Tandoori, coś więcej niż kebab. Spróbuj i wróć po więcej.
7: Kaufland jest fresh.
8: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Escort.

0: I gdyby czas płynął w tym tempie, w jakim płonął beat tego kawałka, to bylibyśmy już gdzieś w okolicach wakacji. Florida, Kesha, Round Around w Radiu SK 23 minuty do godziny 14. Niektórzy są coraz bliżej wakacji, nazywają się maturzyści, będą mieli najdłuższe wakacje w swoim życiu, o ile dziś, jutro i przez jeszcze kolejnych kilka dni dadzą z siebie wszystko. Jeżeli wydaje wam się, drodzy maturzyści, że to jest duży wysiłek, żeby później dostać, tak na moje oko, mniej więcej 3 miesiące wakacji, to jeszcze nie powinniście podchodzić do egzaminu dojrzałości, bo ta dojrzałość to dopiero przyjdzie wtedy, kiedy zrozumiecie, że przez resztę swojego życia prawdopodobnie będziecie mieli 26 dni urlopu na cały rok.
1: Radio SK. Reklama.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes. James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Szamotury. Tego nie można przegapić. Już 6 maja Milwaukee Tour w Partner Narzędzia. Tego dnia specjalne ceny, wyjątkowe oferty i sprzęt, który sprawdzisz na żywo i kupisz od ręki. Nie trać pieniędzy na przypadkowe zakupy. Wybierz sprzęt, który naprawdę zarabia. Przyjedź, przetestuj i zgarnij najlepsze okazje. Milwaukee Tour, 6 maja, Partner Narzędzia. Szamotuły Sportowa 5. partner-narzędzia.pl.
13: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
14: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
15: To pomysł.
14: Pomysł?
15: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
14: Ale jak?
15: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
14: Oczywiście.
16: Zmieniajmy razem Poznań.
17: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
20: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
21: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do Multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
22: I po reklamie.

0: prostocie siła. Kuba i Kuba, oni się tak nazywają i dzięki temu łatwo ich zapamiętać. Stygnie lato, tuż przed 14 w Radiu SK. No trochę stygnie, choć nie lato, tylko wiosna. Patrząc na pogodę, rzeczywiście majówka nas rozpiściła i pierwsze dwa dni tego tygodnia. Potem będzie lepiej, tylko bo wszystko zależy od podejścia. No, powiedział ktoś, kto mieszka teraz na przykład na ciepłej Majorce. Po 14 w Radiu SK kolejny hit będzie m.in. Gips i Win w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Przepraszam sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
20: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
19: A, bo byliśmy z żoną w Brickomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
21: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brickomanii mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brickomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
22: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
23: Castorama.
24: Teoria
23: i praktyka.
24: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
23: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: Zakupy tylko z Połem. Kawa Jacobs Kronung lub Jacobs Night and Day 250 gramów za 17,99. Wspieraj polski handel. Wybierz z Połem.
26: To będzie ostatnia reklama.
23: Castorama!
26: Teoria
25: i praktyka.
26: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
25: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie.

0: Restorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump. Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
5: Ciasno teraz na poznańskich drogach. Najgorzej jest w centrum. Stoją garbary do skrzyżowania z Kazimierza Wielkiego. Jeżeli tam jesteście, to musicie uzbroić się w cierpliwość. Poza tym ciasno też na Królowej Jadwigi, na Jana Pawła II i w okolicach Ronda Śródka. Na termometrach maksymalnie dzisiaj 21 stopni, możliwe też po południu przelotne opady, gdzieniegdzie nawet mogą wystąpić burze, także polecam ściągnąć pranie z balkonu.
4: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, organizujący urodziny oraz atrakcje sportowe. Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 14. Agata Chruściak, zapraszam. W tym roku matura nie dla nich. Kilkanaście osób ma już unieważnione egzaminy z języka polskiego. To za wniesienie telefonu, kilka za ściąganie. W tym wypadku maturę będzie można powtórzyć, ale dopiero za rok, potwierdza Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wczoraj zaczął się maturalny maraton, dziś królowa nauk, czyli matematyka.
7: Przeraziły mnie te zadania, jak zobaczyłam.
8: A co takiego przerażającego było?
7: No pierwszy raz niektóre zadania na oczy widziałam, ale to nic, może się uda.
9: Była bardzo łatwa, uważam. Celuję w takie 80-70%, myślę.
6: Czyli zdania jak zwykle podzielone, a z maturzystami z Grudziądza rozmawiał Łukasz Piekarski. Na początek Polska. Będziemy pierwszym krajem, z którym Komisja Europejska podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Stanie się to w piątek rano. Druga w kolejce Litwa, a łącznie na podpisanie umowy pożyczkowej w ramach SAFE czeka 19 krajów Unii Europejskiej. Zatoka Szpiegów wraca. W Gdańsku rozpoczęły się zdjęcia do kolejnego sezonu wojennego serialu. Scenografia nawiązująca do początku lat 40. przyciągnęła uwagę przechodniów.
10: Ja nawet się nabrałam, bo tam precle i takie pieczywo przez bramę widziałam i idę kupić.
11: Po prostu scenografia sama w sobie już jest, bo te ulice są w miarę wiernie odtworzone, tak jak było przed wojną.
6: A filmowcy zostaną w Trójmieście do 1 czerwca.
12: SK Poznań News.
5: Paweł Adamczewski. Park naukowy w hali Arena to pomysł Stowarzyszenia Sąsiedzki Łazarz. Idea jest ciekawa, twierdzi wiceprezes PIM Konrad Zaradny.
13: Bardziej Poznań potrzebuje dzisiaj hali sportowej.
5: Remont areny ma się zakończyć w 2029 roku. Na odcinku A2 między Świeckiem a Koninem ruszyły wiosenne prace utrzymaniowe. Po zimie służby sprzątają nawet 800 km nawierzchni i myją setki kilometrów barier. Prace trwają całą dobę, więc kierowcy mogą natrafić na chwilowe utrudnienia, no i oczywiście powinni zachować ostrożność.
14: Dwie minuty po godzinie 14. Normalnie o tej porze, gdyby był dzień wolny, to byście pewnie zrobili wszystko, a ostatecznie nie zrobilibyście nic. Albo właśnie zrobilibyście wszystko i potem potrzebny byłby dzień odpoczynku. To lepiej go chyba spędzić w pracy, jak w ten wtorek. Kasia Węsierska, dzień dobry.

0: panowie, nie chcieliście tego usłyszeć. Panie bardzo chciały to usłyszeć i wcale nie mówię o Britney Spears i Give Me More, które zagrałam przed chwilą w Radio SK, ale o wynikach pewnych badań. Otóż badania te mówią, że mężczyźni, którzy biorą pod uwagę rady kobiet podczas podejmowania decyzji, podejmują lepsze decyzje w trakcie całego swojego życia. I zanim się oburzycie i zapytacie, kto te badania zrobił, od razu odpowiadam, mądrzy ludzie. Przecież badania robią badacze, przystosowani do tego, żeby robić te badania. Wiem, panie teraz wiwatują z zachwytu. No ale tak na serio chodzi o to, że ktoś nam doradza i zawsze drugi głos doradczy, może nieco bardziej związany z inteligencją emocjonalną, może nieco bardziej intuicyjny, bo tego właśnie dotyczy głos kobiet, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji dość często, może sprawić, że panowie biorą pod uwagę inny punkt widzenia, dzięki czemu później my możemy powiedzieć bardzo często, a nie mówiłam. Bo wiadomo, że zawsze mówiłyśmy. Jak to było? Punkt pierwszy, kobieta ma zawsze rację, punkt drugi, jeśli nie ma, patrz, punkt pierwszy. Doczekałyśmy się nareszcie badań na ten temat.
1: Promocja. Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powrócił. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M złotanioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Chcesz wybawić się na maksa? Skocz do Jump! Trampoliny, urodziny, ścianka, poducha, małpi gaj i strefa malucha. Super zabawa dla dzieci i dorosłych. Jump! Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
4: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Na plaży w Góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 000 złotych czeka.

0: Salony w Galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Lugoniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Światowa wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic, hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.
3: I po reklamie.

0: może na koncert byście poszli? Save My Love, Marshmallow, Ellie Goulding, Avalon w Radiu USK. Nie ich, ale bardziej polski. Mata na Narodowym. To już tak naprawdę lada moment i bilety od dawna wyprzedane, ale nie u nas, bo my jeszcze mamy. Jak wpadliście dziś na nasz Instagram, radio_sk, to mogliście zobaczyć, jak Mati Fuczyło łapie tych, którzy siódme poty zostawili nad arkuszem, a czasami pod krew i łzy do tego jeszcze, z matematyki i potem odpowiedzieli mu na kilka pytań dotyczących właśnie maty i dzięki temu dostali bilety na Narodowy po to, żeby w koncercie maty wziąć udział i móc to wszystko zobaczyć na żywo. Spokojnie, nie matura, lecz chęć szczera spowoduje, że na ten koncert też dotrzeć możecie. Wystarczy, że będziecie słuchać Radio SK, bo w tym tygodniu takie bilety dla was mamy. Miley Cyrus Flowers, za chwilę Westy.
1: Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
7: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
8: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
6: A do tego baseny, sauny i całodzielna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
9: Nowe otwarcie, więcej na termyunieju.pl.
10: Zapraszamy na konferencje i spotkania biznesowe do Centrum Molo w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim. Oferujemy 9 nowoczesnych sal konferencyjnych, nowoczesne zaplecze techniczne oraz kompleksową obsługę wydarzeń. Do dyspozycji gości oddajemy także rozległy teren plenerowy o powierzchni 3 hektarów. Idealny na integrację, pikniki firmowe i inne eventy na świeżym powietrzu. Połącz biznes z relaksem i wyjątkową atmosferą nad wodą. Centrum Molo. Przestrzeń, w której spotkania mają znaczenie.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12, prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska12.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do Multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
15: I po reklamie.

0: była w tym numerze improwizacja taka, jaką wy pewnie dziś zrobiliście przed szefem, jak zapytał, co z tym projektem, który zlecił 3 tygodnie temu. Bausa, Magnetic przed 15, po 15 oni, Pirowski, Pawełek, wrzucają na luz w Este.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie 2 puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
10: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Poznania na pierwszym poziomie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co

0: Najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Sponsorem programu jest właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu.
5: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, stare koszary. Wojskowa 4.
6: Na drogach w Poznaniu pomału ten ruch już robi nam się większy. Postoicie na Niestachowskiej i Świętego Wawrzyńca. Poza tym ciasno w centrum stoją Garbary, Solna, Niepodległości i Pułaskiego. Na termometrach 21 stopni, wieczorem możliwe przelotne opady.
4: Sponsorem programu jest właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu, oferujące całoroczną sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu.
5: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Nagłe zatrzymanie krążenia to wstępna przyczyna śmierci 40-latka po interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Kluczowe dla śledztwa będą jednak wyniki jutrzejszej sekcji zwłok. Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Na ten moment analizowany jest zapis z kamer osobistych policjantów. Wstępna opinia biegłego medyka sądowego wyklucza udział osób trzecich w śmierci mężczyzny. Mogło dojść do przeniesienia wirusa z człowieka na człowieka. To na wycieczkowcu, na którym stwierdzono zakażenie hantawirusem. Światowa Organizacja Zdrowia przyznaje, że obecnie skupia się na ewakuowaniu chorych pacjentów. Statek, który znajduje się u wybrzeży Wysp Zielonego Przylądka, ma kontynuować rejs i zakończyć go na Wyspach Kanaryjskich. Troje pasażerów do tej pory zmarło, jeden w stanie krytycznym jest leczony w Republice Południowej Afryki. Pozostałe osoby mają łagodne objawy. Cieszy się zainteresowaniem. W długi majowy weekend zaczęła działać karta turysty w Zakopanem, mówi wiceburmistrz miasta Iwona Grzebyk-Dulak.
8: Przez pierwszy weekend tę aplikację pobrało ponad 600 turystów i mamy już na dzień dzisiejszy 56 partnerów.
7: A dostęp do zniżek i benefitów ma każdy turysta, który w czasie swojego pobytu zapłaci opłatę miejscową.
9: SK Poznań News.
6: Paweł Adamczewski. Osiągnięto roczny limit ilości odpadów tekstylnych w Swarzędzu. Przez to nie można już oddawać materiałów do PSZOK-u.
10: To jest strasznie dużo.
11: Gdzie to zbywać?
10: To jest nie halo, nie?
6: Mówią mieszkańcy Swarzędza, limit dla tekstyliów to 10 ton. Poznaniacy mogą wydać 33,5 miliona złotych. Ruszył nabór wniosków do poznańskiego budżetu obywatelskiego. Potrwa do 29 maja. Każdy może zgłosić maksymalnie 3 projekty. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta.

0: 4 minuty po godzinie 15, dzisiaj 5 dzień maja i lato w pełni za oknem. No to letnio zagramy. Summer od Calvina Harrisa, potem Alex Warren, Alan Walker i Black Eyed Peas. Pięknie witamy. Pirowski
1: i Pawełek. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.

0: I Got a Feeling to Black Eyed Peas w Radiu SK, a na zegarkach kwadrans po godzinie 15 i jakieś 3 godziny 15 minut po dzisiejszej maturze z matematyki. 377 tysięcy absolwentów szkół średnich dzisiaj do takiej matury przystąpiło, a my trzymaliśmy za was kciuki od samego rana. Mówię tutaj do maturzystów, ale mówię także do rodziców maturzystów, którzy przez to wszystko mieli ostatnio niezły kocioł w domu.
1: No tak, bo to czasem rodzice się bardziej stresują maturą niż same, chciałem powiedzieć dzieciaki, ale to już przecież dorośli obywatele. Dajcie znać, jeżeli pisaliście dzisiaj, to czym prędzej, a jeżeli to wasze dzieci dzisiaj zdawały matmę, to także odezwijcie się do nas najlepiej głosóweczką na SK-owym Messengerze, jak te nastroje po tych egzaminach.
0: No i czy pierwsze pytanie i najważniejsze, czy było trudno? Czy było łatwo, czy było trudno? Być może pamiętacie jakieś jedno z pytań, może nam podrzucić, wtedy na pewno nie zaliczymy.
1: Na matmie zawsze jest trudno, przynajmniej w moim przypadku tam nie ma, ja bym się nawet na 2 plus 2 wyłożył. Więc...
0: Ale jakoś dwa grosiki w sklepie to nigdy winny nie możesz być. Bo ci się nie zgadzają wyliczenia.
1: Kasę potrafię liczyć.
0: Sombr, za moment. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody Cybina, oferujący kolekcję Pierre Cardin, Diegel, Vernet. www.cybina.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Ha, i nie ma lipy.
10: Hej, to był mój tekst.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: No i nie ma lipy, no.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
14: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
15: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: This is what you came for od Calvina Harrisa i Rihanny w Radiu SK, a teraz też duet, ale zupełnie nowy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Właściwie to jest niezwykłe, że razem te dziewczyny spotkały się w jednym studiu i wypuściły potężny numer. Madonna wraca na antenę Eski.
2: Tak jest, w duecie z Sabriną Carpenter, ale to jest formalnie singiel Madonny. Wszystko dlatego, że królowa popu wraca z nową płytą. Confessions on the Dance Floor Part 2, czyli druga część jej

0: K-pop na antenie Radia SK, czyli BTS i Swim, który gramy wam 4 minuty przed 16.
1: I za chwilę w newsach Eski zajmiemy się przeciekami z matur.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M złota nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Poznania na pierwszym poziomie.
7: Zakupy tylko z Wołem. Winiary, pomysł na zapiekankę, spaghetti lub garnek chłopski za 3,19. Wspieraj polski handel. Wybierz z Wołem.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
12: Światowa Wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic, hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.
13: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
14: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
15: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
13: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
14: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
18: A w tobie?
17: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
19: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.

0: Moi drodzy, mamy godziny szczytu, stoi praktycznie całe miasto, najgorzej jest oczywiście w centrum, no i też na wylotach miasta nie jest kolorowo. Stoją garbary, stoi Jana Pawła II, ciasno na Królowej Jadwigi i dalej na Krzywoustego w stronę Ronda Rataje. Jeżeli jedziecie ulicą Przybyszewskiego w stronę Ronda Jeziorańskiego, no to tam też postoicie, mieliśmy kolizję. Na termometrach 20 stopni, wieczorem możliwe przelotne opady, ciśnienie mamy lekko obniżone.
1: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, organizujący urodziny oraz atrakcje sportowe. Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: 16. Agata Chruściak, zapraszam. To nie przecieki, a jedynie nieuczciwość, mówi naszemu reporterowi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Chodzi o zdjęcia arkuszy maturalnych, które wczoraj i dziś podczas egzaminów z języka polskiego i matematyki pojawiły się w sieci. CKE próbuje namierzyć ich autorów.
4: Mamy ponad 5000 szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji i prokuraturze.
3: Powiedział dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Na razie maturę z polskiego unieważniono kilkunastu osobom w kraju, bo nauczyciele na miejscu nakryli je z telefonami w sali. Następna szansa na zdanie egzaminu za rok. Potężny ogień wstrzymał ruch pociągów na Śląsku. Utrudnienia występują na trasie Katowice-Wrocław.
5: W akcji gaśniczej biorą udział dwa dromadery, jeden śmigłowiec i 16 zastępów straży pożarnej. Żywioł obejmujący tereny w okolicy Kleszczowa, Rudzińca, Rzeczyc i Rudna wymusił całkowite wstrzymanie ruchu pociągów na głównej magistrali łączącej Katowice z Wrocławiem. Podróżni powinni na bieżąco monitorować oficjalne komunikaty przewoźników.
3: O czym informowała Natalia Czarnuch. Przeciętna pensja w Warszawie wystarcza na zakup ponad pół metra kwadratowego nowego mieszkania. Tak wynika z raportu portalu rynekpierwotny.pl. Najgorzej z dostępnością nowych lokali jest właśnie w stolicy, a w ostatnim roku sytuacja jeszcze się pogorszyła. Podobny trend widać w Gdańsku. Lepiej za to jest w Krakowie, gdzie przybyło tańszych lokali, oraz we Wrocławiu i Łodzi.
1: SK Poznań. Sport.
0: Paweł Adamczewski. Już w piątek przy bułgarskiej Mecz Przyjaźni na stadion Lecha przyjeżdża drużyna Arki Gdynia. Mimo przyjaznej atmosfery na trybunach, na boisku na pewno nie zabraknie walki. Kolejosze powalczy o kolejne Mistrzostwo Polski. Arka z kolei zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli i walczy o utrzymanie. Pierwszy gwizdek przy bułgarskiej w piątek o 20:30. 10 maja oficjalne otwarcie zielonej trybuny w ogródku Warty Poznań. Przypomnę, to kibice ufundowali kolejnych ponad 850 miejsc na stadionie przy drodze Debińskiej. Zebrali na nią 350 tysięcy złotych.
1: Wrzuć na luz!
6: Wrzuć na luz, skoro nie możesz być na cruz. To będzie nasze dzisiejsze hasło po 16, 3 minuty po, a za moment Kungs i Galaxy, potem Dua Lipa, PZ z Matą i Lady Gaga. Jeśli chodzi o Matę, to sprawdźcie nasz Instagram, bo dzisiaj ciekawa sprawa.
7: Dzisiaj była matura z Maty, jak to wyglądało? Wpadajcie w nasz social media.
6: A całej reszcie, którzy mieli dzisiaj maturę z matmy, życzymy powodzenia.

0: Bad Romance, Lady Gaga w Radiu SK.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: No teraz Lady Paulina na antenie Radia SK. Tu Pirowski i Pawełek. Dzień dobry, Paulino.
2: Cześć.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy cię bardzo pięknie. Myśląc już o Harrym Stylesie i jego koncercie w Amsterdamie, bo powzięliśmy taką informację, że chciałabyś lecieć ze swoją przyjaciółką Małgosią, to prawda?
3: Naprawdę, no chciałabym.
0: No dobra, to teraz nam powiedz jedną rzecz o Paulinie.
2: O Małgosi.
0: A jak powiedziałem?
2: O Paulinie. To znaczy o Paulinie też nam coś powiedz
0: o sobie.
2: A może
0: właśnie Paulinę? Chciałem zapytać o Paulinę, Pawełku. No. Ale jednak wybiorę Małgosię i zapytam o Małgosię. Małgosia jest twoim sumieniem, jest twoją łączniczką ze światem, czy jest twoją przyjaciółką, powierniczką tajemnic? Kim właściwie dla ciebie Małgosia jest?
3: No, szczerze... Wszystkim z tych, tak po trochu z każdego.
0: Ja to rozumiem. A pamiętasz jakąś sytuację ze swojego życia, w której wiesz, że poradziłabyś sobie gorzej, gdyby nie Małgosia i jej wsparcie?
3: No na pewno w liceum, bo poszłyśmy razem i zawsze w sumie byłyśmy razem.
0: Okej, dobra. O chłopaków się kłócicie? Podobają wam się ci sami faceci?
3: Nie.
2: No jak to nie? No przecież...
0: A Harry Styles?
3: Znaczy, tylko jeden.
0: Tylko jeden, dobra, niech będzie. Ten jeden niebawem zagra koncert w Amsterdamie, a my bardzo byśmy chcieli, Paulina, żebyście razem z Małgosią na ten koncert się udały. Wy chyba też chcecie, co?
3: Chcemy.
0: A w skali od 1 do 10 jak bardzo?
3: 11.
0: Wspaniale się składa, bo po takiej odpowiedzi wiemy, że zagrasz z nami dzisiaj w quizie o Harry'ego Stylesa. Przygotuj sobie wiedzę na temat tego dżentelmena, a także jeśli chodzi o popkulturę i Amsterdam, za moment się z tobą połączymy i gramy, okej?
3: Okay? Dobrze.
0: Super. Radio SK. Bądźcie świadkami tego wydarzenia.
4: Reklama.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
12: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
13: To pomysł.
12: Pomysł?
13: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
12: Ale jak?
13: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
12: Oczywiście.
14: Zmieniajmy razem Poznań.
15: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: I po reklamie.

0: Talk to me, to Damiano Dawid w Radiu SK. Mamy informację sprzed chwili, że Damiano Dawida nie będzie na koncercie Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Yeah. Na całe szczęście wy będziecie.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: I może to być na przykład Paulina, która będzie walczyć za moment o bilety, przelot i hotel w Amsterdamie, bilety na koncert oczywiście Harry'ego, także dla swojej przyjaciółki Małgosi, która towarzyszy w jej życiu już od wielu, wielu lat. Dzień dobry, Paulino, ponownie cię witamy.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Czy jesteś gotowa, by usłyszeć zasady i zagrać? Przypomnę, w czwartek pojutrze wielki finał, dowiemy się, kto wygrywa.
2: Jestem gotowa.
0: A zatem będę zadawał pytania i słuchał odpowiedzi przez 30 sekund. Pierwsze pytanie skończę czytać i dopiero wtedy odpalę zegar. Twoje zadanie, droga Paulino, to odpowiedzieć na jak największą liczbę pytań poprawnie, bo jeśli odpowiesz niepoprawnie, będę musiał przeczytać poprawną odpowiedź, a to zabierze cenne sekundy. I właściwie tyle, jeśli chodzi o zasady. Czy jesteś gotowa, by zagrać?
2: Jestem.
0: Pierwsze pytanie. Czy Harry Styles jest już po 30?
2: Tak.
0: Dobrze. Czy trzy kolory na fladze Holandii to niebieski, biały i żółty?
2: Nie.
0: Dobrze. Czy raper Mata już w tym miesiącu zagra dwa koncerty na Stadionie Narodowym w Warszawie?
2: Tak.
0: Dobrze. Czy w słowie Amsterdam jest więcej niż 8 liter?
2: Nie.
0: Tak, jest 9 liter. Czy Harry Styles to pseudonim artystyczny?
2: Nie.
0: Dobrze, czy to prawda, że do Radia SK wrócił legendarny program SK Live Remix?
2: Tak.
0: Dobrze, czy Harry występował na legendarnym festiwalu Coachella?
2: Tak.
0: I to jest dobra odpowiedź, udzielona lekko po czasie, ale zobaczymy, co nasza komisja z tym zrobi. Na razie liczymy, na ile pytań odpowiedziałaś. Jak myślisz, na ile?
2: 5.
0: Twoje zadanie to pobić Magdę, wczorajszą naszą uczestniczkę, która zdobyła punktów 2. Jak myślisz, masz ich więcej, tyle samo czy mniej?
2: No chyba więcej.
0: Sprawdzamy.
3: Chyba więcej, 7 pytań padło, 6 poprawnych odpowiedzi na twoim koncie i 6 punktów, no jesteś liderką.
0: No to Paulina, na razie rozwaliłaś system, muszę powiedzieć.
2: Dziękuję.
0: Bardzo dobry wynik. 6 punktów to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Paulina, między nami, trzymaj kciuki, żeby nikt cię nie pobił do czwartku, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć. Jeśli to ty będziesz najlepsza, jeśli to twoja punktacja zostanie zachowana do samego końca bez zmian, usłyszysz w czwartek, że lecicie z Małgosią do Amsterdamu poznać Harry'ego Stylesa.
2: Super, dziękuję.
3: A teraz mamy dla ciebie jeszcze najnowszy winyl Harry'ego Kills All The Time Disco Occasionally.
0: Co takiego jeszcze?
3: Kills All The Time Disco Occasionally.
0: Matko kochana, ja nawet nie wiem, czy bym to chciał, szczerze mówiąc.
3: Chciałbyś.
0: Ale Paulina, ty chcesz?
2: Chcę.
0: No, to jak chcesz, to masz w Radiu SK. Winyl dla ciebie, a w waszą stronę leci już Timbaland i Carrie Hilson. Za moment męskie granie orkiestra. To tegoroczne, najnowsze.

0: numer dedykujemy wszystkim tegorocznym maturzystom. Nareszcie za moment już wszystko będzie za wami. Męskie granie orkiestra. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino na naszej antenie 20 minut przed 17 w Radiu SK. Pytaliśmy was dzisiaj o sprawy maturalne. Po pierwsze, jak wam poszło? Po drugie, rodziców. Jak sytuacja w domu? Aha. No i Grzegorz właśnie napisał. Po maturze idziemy właśnie na kremówki.
1: To taka tradycja, chyba już ogólnopolska, że kremóweczki po maturze są serwowane.
0: Szczególnie w pewnych rejonach naszego kraju. Tymczasem, jeśli chodzi o zasięg całego kraju, to zagramy. Think About Us to musi być Sonny Fodera w Radiu SK.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
3: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
4: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
5: Jesteś pasjonatem klasycznej motoryzacji? Nie przegap pikniku motoryzacyjnego Volkswagen Fest. Już 9 maja od godziny 12 zapraszamy do Volkswagen Porsche Krańcowa. Wstęp bezpłatny. Volkswagen Fest to zlot klasyków Volkswagena. To interesujące stoiska partnerskie, strefa gastronomiczna oraz animacje dla najmłodszych. Masz klasyka i chcesz się nim pochwalić? Zapisz się przez naszą stronę www.vwpoznan.pl. Zapraszamy 9 maja na piknik motoryzacyjny. Volkswagen Poznań, ulica Krańcowa 40/42.
6: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: I po reklamie.

0: Beauty i numeru Hello od Ebena zbliżają nas do 17 w Radiu SK.
1: I za chwilę u nas newsy, w nich na pewno o poważnych utrudnieniach w kursowaniu pociągów na Opolszczyźnie.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Reklama.
4: To co, Angela? Idziemy na rower?
5: Ale mój stary już nie daje rady.
4: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
5: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
4: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Zakupy tylko w Spoe. Danon Actimel 4x 100 gramów w asortymencie za 7,99. Wspieraj polski handel. Wybierz Spoe.
8: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Zapraszamy do Centrum Molo w Smardzewicach, tuż nad brzegiem Zalewu Sulejowskiego. Miejsca, gdzie relaks spotyka się z wyjątkową atmosferą. Oferujemy komfortowe noclegi, przestrzeń do wypoczynku oraz wyjątkową restaurację z panoramicznym widokiem na zalew. To idealne miejsce na rodzinny obiad, romantyczną kolację czy spotkanie z przyjaciółmi przy zachodzie słońca. W weekendy zapraszamy na wyjątkowe chwile przy stole. Aromatyczne dania ze świeżych składników oraz widokiem, który zostaje w pamięci na długo. Centrum Molo. Odpoczywaj, smakuj, wracaj.
10: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc, nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-poznań.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
11: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Mińska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Mińska12.pl.
12: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na Warszawskie Targi Obronne. Patronat honorowy Ministerstwo Aktywów Państwowych, Minister Infrastruktury, Polska Akademia Nauk, partnerzy medialni Milmag, Zbiam, Wojsko i Technika, Lotnictwo Aviation International, Live & Gun Magazine.
13: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
14: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
13: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
15: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Sponsorem programu jest właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu.
21: Sponsorem programu jest właściciel włoskiej restauracji Il Padrino. Poznań, Stare Koszary, Wojskowa 4.
1: Cały czas gęsto jeszcze w Poznaniu. Mieliśmy kolizję na Garbarach przed wjazdem na Szelongowską. Poza tym też na Winogradach w okolicach skrzyżowania z Murawą. Do tego postoicie praktycznie w całym mieście. Na termometrach 20 stopni. Wieczorem może jeszcze popadać.
20: Sponsorem programu jest właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu, oferujące całoroczną sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu.
21: Sponsorem programu jest właściciel

0: włoskiej restauracji Il Padrino.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. W tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt, który ma uregulować ten rynek, przekazał premier Donald Tusk, a szczegóły zna Michał Skolimowski.
3: Premier zapowiedział, że jedyną zmianą względem dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie zaostrzenie kar.
4: Dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich i narażają też państwo polskie.
3: Mówił Donald Tusk, a czy tym razem prezydent podpisze ustawę? Niech rząd najpierw pokaże gotowy projekt, tak? W rozmowie z Polską Agencją Prasową sprawę komentuje rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz.
2: A rząd chce m.in., żeby nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego. Poważne utrudnienia na Opolszczyźnie. Ruch pociągów na trasie Opole-Strzelce Opolskie jest wstrzymany. To po zderzeniu osobówki z pociągiem towarowym.
5: Kobieta nie zastosowała się do znaku stop i doprowadziła do zderzenia z pociągiem towarowym. Kobieta była trzeźwa.
2: Mówi Ewelina Karpińska z opolskiej policji. Składy Intercity jeżdżą objazdem, a za pociągi Pole-Regio wprowadzono komunikację zastępczą. Zaczęli pisać egzamin kilkadziesiąt minut później przez alarm bombowy. Kłopoty mieli maturzyści z pierwszego ELO w Bydgoszczy. Po mailu do dyrekcji wezwano służby. Na szczęście matura nie była zagrożona.
6: Mogli kontynuować właśnie egzamin, ponieważ nie było żadnych kontaktów z osobami postronnymi.
2: Mówi Ewelina Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Za wszczęcie fałszywego alarmu może grozić do 8 lat więzienia.
7: SK Poznań News.
8: Paweł Adamczewski, zapraszam. Święty Marcin niewidzialną ulicą dla osób niedowidzących. Ich zdaniem brakuje pasów z wypustkami w żółtym kolorze.
9: Mamy teren, który podlega ochronie zabytkowej.
8: Mówi rzecznik ZDM-u Agata Kaniewska. Do zarządu nie wpłynęło żadne zgłoszenie dotyczące braku dostosowań. Fontanna na zielonych ogródkach w centrum Poznania jest już prawie gotowa. Zakończono kluczowe prace instalacyjne, trwa wykańczanie otoczenia. Jeśli testy wypadną dobrze, wodna atrakcja wróci do działania jeszcze tego lata.
10: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
11: W radiu SK.
12: Już 2 minuty po godzinie 17, a za moment w waszych głośnikach Sombr. Obiecany będzie Millennium i Ellie Goulding, Purple Disco Machine i Ruel. No i jedyna prawdziwa gwiazda w Polsce, a zatem pani Jadzia już za moment na naszym pomarańczowym dywanie. Tu Pirowski.
13: Tu Pawełek, dzień dobry.

0: Manuel w Radiu SK i Kwadrans po godzinie 17. Pięknie was witamy w naszym radiowym zakątku. Pirowski, Pawełek i ona, jedyna, niepowtarzalna, najprawdziwsza z prawdziwych gwiazd Polski, pani Jadzia. Dzień dobry,
1: dzień
0: pani
1: dobry.
0: Jadziu. Dzień dobry, pięknie,
1: dzień
0: witamy.
1: Dobry.
0: Cieszy się pani,
1: tak,
0: że zagra z nami pani w kolejną edycję zabawy, co Pawełek trzyma w ręku.
1: Oczywiście, że tak.
0: Doskonale. Panie Pawełku, czy pan już jest gotowy?
2: Nie, zupełnie.
1: Nie bardzo.
2: Jadzia, widzisz, co mnie czeka dzisiaj?
1: Widzę.
2: No.
0: To pani Jadziu, poprosilibyśmy o podpowiedź dla naszych przyjaciół, żeby im łatwiej się zgadywało.
1: Duży element samochodu. Komuście to wyrwali. Pewnie mnie.
0: Pani Jadziu, być może powrót do domu dzisiaj będzie nieco utrudniony, ale czego
1: to
0: nie robi się.
1: Twoi.
0: Dla naszych słuchaczy zapraszamy serdecznie. 664-402-302. Kategorię znacie. Bo. Pawełek aplikuje ten duży
1: Pawełku
0: przedmiot.
1: Pawełku, nie zrób sobie krzywdy, dziecko.
0: Ale gdyby już miał zrobić krzywdę, to daj znać wcześniej, to nagramy.
3: Przepraszam za te wszystkie trzaski.
0: Za co takiego?
3: Za te trzaski.
1: Za taski.
0: Zapaski czy trzaski?
3: Jakoś musiałem to włożyć. I ten, mikrofon sobie tu tak dam i będzie lepiej nie słychać. No bardzo ciężko dzisiaj.
0: Gracie o elementy składowe merchu popołudniowego, a zatem kolekcję naszych ubrań. Dziś stawiamy na t-shirt i on będzie za moment wasz, Pirowski, Pawełek, we współpracy z Warsaw Science. Dzień dobry.
2: Halo, halo.
4: Dzień dobry, halo, halo.
2: Cześć.
0: Kogo witamy?
4: Cześć. Arek mówi.
0: Arek, no ciekaw jestem, ty z motoryzacją jesteś za pan brat, czy nie bardzo?
4: Jestem, za pan brat.
0: No to super, to próbuj, jesteśmy bardzo ciekawi. Dwa pytania możesz zadać.
4: Jest to okrągłe?
2: Nie jest to okrągłe, bardziej to idzie, Jadzia, co
1: prostokątne.
2: Jest jakiś prostokąt, no.
4: Prostokąt. Niech to będzie klamka do drzwi.
0: No, Arek, poszedłeś po zewnętrzu samochodu.
1: To miało być duże.
0: A my dzisiaj jesteśmy bardzo przebiegli i ten element jest ze środka samochodu, gdzieś z okolic silnika.
1: Tak.
0: W związku z tym zapraszamy serdecznie za moment was wszystkich na rundę drugą. Ja tylko zapytam, Pawełku, czy po naszym spotkaniu jest ci cieplej, czy chłodniej?
2: Napracowałem się, ale jest mi chłodniej.
0: I to też niech będzie podpowiedź przed rundą drugą, która za moment.
5: Autopromocja.
6: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
7: To będzie odlot ściśle tajny.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
8: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
9: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody Cybina, oferujący kolekcję Pierre Cardin, Diegel, Vernet. www.cybina.pl.
11: Autopromocja.
12: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: I po reklamie.

0: Pani Jadzia i Mosiman, Underneath the Blue.
1: To było Escalife Remix.
0: Miksuje Jadzia. 28 minut przed godziną 18. Panie Pawełku, moim zdaniem ty już konwersacyjnie powinieneś być powoli niewydolny, biorąc pod uwagę, że rozpoczynamy drugą zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku.
1: Ja instaluję ten przedmiot, Jadzia przypomina, co o nim wiem.
2: Element samochodu.
3: Tak.
0: I nie jest to klamka, taka była propozycja naszego słuchacza Arka.
2: Prostokątne.
3: No właśnie, co ty widzisz, jak patrzysz
2: jest
3: na ten
2: przedmiot? Jest prostokątne i to chyba gdzieś jest koło silnika. Jeżeli nie ruszą wam dzisiaj samochody, to wiemy z którego.
0: Jadzie, jaki mechanik po godzinach od razu. Niesamowite. Zapraszamy serdecznie. 664-402-302. Dzwońcie do nas bardzo proszę. Pawełku, musisz wyglądać dzisiaj niezwykle poważnie, patrząc na reakcję pani Jadzi. Dzień dobry.
3: Nieprawda. Halo?
4: Halo?
0: Kogo witamy? Cześć.
4: Cześć, Kamil z tej strony.
0: Dzień dobry, Kamilu.
2: Dzień dobry.
0: No próbuj, dwa pytania możesz zadać, doprecyzowujące twoją odpowiedź.
4: Czy jest to może element, przez który przebiega woda lub płyn chłodniczy?
3: Na razie nie przebiega, ale żeby dobrze pracowało, to musi przebiegać.
4: Czy jest to może chłodnica samochodowa?
2: Brawo!
0: Brawo! Tak jest! Niesamowita sprawa!
2: Jak komuś zginęła chłodnica, to jest w studio.
0: Dokładnie. Pawełek jeszcze
4: dobrze, że lato jest. Dobrze, że lato przychodzi, to przynajmniej od razu się nie zagotuje.
0: Dokładnie. Pawełek jeszcze ma w domu 8 katalizatorów, ale nie pytajmy dlaczego. Pawełku, w ciągu ostatnich kilku minut, gdy słuchaliśmy muzyki, odzwoniłem większość polskich szpitali z pytaniem, czy znają przypadek pacjenta, który włożył sobie chłodnicę samochodową w ryj.
1: I co?
0: No i Pawełku, gratulacje, jesteś pierwszy.
2: Brawo!
0: I powiedz, jakie to uczucie, pytam, żeby każdy, kto jest ciekawy, dostał odpowiedź, a nie musiał tego sprawdzać we własnym zakresie.
1: Czuję, że chyba muszę pojechać pilnie do mechanika.
0: Ja bym na twoim miejscu już planował sobie głowę.

0: Majestygi, Bonnie M, Rasputin. Gramy na antenie Radia SK, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Tymczasem legendarny kaszel pani Jadzi odszedł razem z panią Jadzią z naszego studia, ale dostajemy od was sygnały, że kaszel i katar to aktualnie zmora Polaków, a wszystko przez sezon alergiczny. No i sprawdziliśmy dla was, co aktualnie nam najbardziej przeszkadza, jeśli chodzi o dobre samopoczucie. No najbardziej dają w gaz dąb, trawy i babka teraz w maju.
1: A mi najbardziej w moim samopoczuciu przeszkadzają nie te roślinki, tylko po prostu inni ludzie, no.
0: Ja myślę, Pawełku, że akurat jakbyś znalazł fajną babkę, twoje życie stałoby się bardziej uśmiechnięte, nie? Radio SK.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Poznania na pierwszym poziomie.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: I po reklamie.

0: jesteś naprawdę.
1: No, wszystko dla was. Bądźcie od 18 także ze Ską.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Poznań, szykujcie się na coś wyjątkowego. Już 7 maja wielkie otwarcie Nechar Tandoori przy ulicy Dąbrowskiego 82. Kraftowe mięso, aromaty prosto z pieca tandur i zupełnie nowy poziom kebaba. Do każdego zamówienia napój gratis. Nechar Tandoori, coś więcej niż kebab. Spróbuj i wróć po więcej.
5: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna Jakość powietrza to jakość życia.
6: Chcesz wybawić się na maksa? Skocz do Jump! Trampoliny, urodziny, ścianka, potucha, małpigaj i strefa malucha. Super zabawa dla dzieci i dorosłych. Jump! Środa Wielkopolska. Berlińskiego 1.
7: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
8: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
9: Światowa wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.
10: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump. Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
0: Cały czas jeszcze sporo samochodów na ulicach w Poznaniu, ale jest już ich coraz mniej i z minuty na minutę będzie ich zdecydowanie mniej, bo pomału będziecie dojeżdżać do domów. Najgorzej jest na wylotach z miasta. Stoi nam 92 na wysokości Ronda Obornickiego. Dalej też stoi nam Obornicka, ciasno też na Hetmańskiej i Krzywoustego. Na termometrach 19 stopni, wieczorem i w nocy może popadać, jutro tylko 16 kresek powyżej zera.
13: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw i parku trampolin Jump, organizujący urodziny oraz atrakcje sportowe. Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Minęła 18, Agata Chruściak, zapraszam. Ten list gończy to jest publiczny lincz, mówi w rozmowie z Radiem SK żona Pawła Kozaneckiego. Łódzki adwokat ma prawomocny wyrok 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. Policja wystawiła list gończy, bo mężczyzna nie stawił się, by odbyć karę. Paulina Kuraś-Kozanecka zapewnia, że jej mąż nie

0: Unika kary, złożył do sądu wniosek o odbycie jej w trybie dozoru elektronicznego.
1: Jestem w ciężkim szoku. Nagle opublikowanie listu gończego to jest po prostu publiczny lincz. Ja odbieram cały czas groźby.
0: A przypomnijmy, Paweł Kozanecki w mediach jest określany jako adwokat od trumien na kółkach. Demi Moore czy Chloe Zhao wśród jurorów konkursu głównego 79. Festiwalu w Cannes. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy, wśród nich 1949 Pawła Pawlikowskiego. Filmowe święto zaczyna się za tydzień.
2: SK Sport News.
0: Wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Będzie to wygrany z pary Arsenal-Atletico. W pierwszym meczu padł remis 1-1. Trwa zgrupowanie w Spale. Siatkarze przygotowują się do Ligi Narodów. Na miejscu jest już 20 zawodników.
2: SK Poznań News.
3: Paweł Adamczewski. Nagłe zatrzymanie krążenia to, jak wstępnie ustalono, przyczyna śmierci 40-latka po interwencji policji na Jeżycach. Kluczowe dla śledztwa będą jednak wyniki sekcji zwłok zaplanowanej na jutro. Sprawę bada prokuratura. Ponowny przetarg na remont palmiarni trwa. W piątek dowiemy się, jakie kwoty proponują oferenci, mówi Konrad Zaradny, wiceszef PIM.
4: Chcemy dotrzymać terminu, żeby palmiarnia została zrealizowana najpóźniej do 2030 roku.
3: Pierwszy przetarg unieważniono ze względu na błąd w kalkulacjach jednego z oferentów.
5: Imprezka. Imprezka.
6: I już 3 minuty po godzinie 18. Słuchajcie, już nam wystarczy. Już się dzisiaj napracowaliśmy, teraz sobie odpocznijmy. Oficjalnie odwołujemy ten wtorek, zaczynamy przyjemny wieczór z hitami na czasie. A do tych hitów na czasie, przypominam, dokładam podwójne zaproszenia na matę. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: No i to się nazywa dobre granie na wieczór, aż Adi jest pod wrażeniem.
1: To mi się podoba.
0: No i my się dopiero rozkręcamy, gramy hity na czasie na wtorkowy wieczór, 12 minut po godzinie 18. Tate McRae, prosto z filmu F1 za nami. Dla tych wszystkich, którzy teraz pędzą na późny obiad do domu, liczymy na to, że ten obiad jest już gotowy, słuchajcie. Dzisiaj była też matura z matematyki. Jeśli są z nami maturzyści, SK jest dobrym wyborem, bo z nami można się odstresować. I ja mam pytanie właśnie matematyczne do was na wieczór. Na co dzisiaj liczycie? Może na to właśnie, że ten gotowy obiad już tam na was w domu czeka. A może na to, że druga połówka dzisiaj dom posprzątała, wejdziecie i nic nie będziecie musieli robić. A może liczycie na zaproszenie na jakieś jedzonko na mieście, może jakieś sushi, pizza, coś w tym stylu. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Na co dzisiaj wieczorem liczycie? A ja gram dalej. Sydney Polak i PZ już teraz.

0: Biletka w Radiu SK. Właśnie tak będą brzmiały wakacyjne wieczory w tym roku. To są hity na czasie 20 minut po godzinie 18. A wydajecie znać, na co dzisiaj liczycie, tak z okazji tej matury z matmy. Bartek?
1: Moja Ewelina właśnie gdzieś tam buszuje po sklepach ze swoją koleżanką z roboty i mam nadzieję, że zahaczy o kulinaria i coś dla mnie na wieczór również tutaj podrzuci dobrego.
0: Opłaca się czasem kobietę na zakupy z koleżanką wysłać, ale Bartek, to musisz jej to szybko zakomunikować, bo ja coś czuję, że to ona teraz od ciebie oczekuje, że ty ją powitasz jakąś kolacją, a najgorzej to by było, jakby ona wróciła do domu najedzona. To wtedy nawet w robieniu jedzenia by ci nie pomogła. Radio
2: SK. Reklama. Poznań, szykujcie się na coś wyjątkowego. Już 7 maja wielkie otwarcie Nechar Tandoori przy ulicy Dąbrowskiego 82. Kraftowe mięso, aromaty prosto z pieca tandur i zupełnie nowy poziom kebaba. Do każdego zamówienia napój gratis. Nechar Tandoori, coś więcej niż kebab. Spróbuj i wróć po więcej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
5: I po reklamie.

0: Juste, Jack Stel i John. To jest Radio SK, gramy hity na czasie, a wy liczycie, tylko już nie zadanie na maturze, liczycie na coś. Żaneta.
1: Ja liczę na to, że w końcu tak naprawdę popada deszcz, bo alergicy pozdrawiają i kichają i kaszlą, a ja czekam, aż puścicie jakiś fajny kawałek maty.
0: Żaneta, dwie dobre informacje. Po pierwsze, przez Polskę od zachodu przechodzą deszcze i prawdopodobnie do końca tygodnia prawie wszędzie może popadać, a druga dobra informacja jest taka, że mamy coś więcej niż kawałek maty. Mamy bilety na koncert maty na PGE Narodowym 15 maja i po godzinie 19 w tej sprawie zadzwonię do kogoś z was i te bilety wręczę. Zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
7: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
8: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
9: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
10: Nowe otwarcie, więcej na termyuniejów.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

z Eską nie ma ziewania wieczorem. Dobry imprezkowy numer, który dodaje energii, zwłaszcza o tej porze. Jazzy w Radiu Eska to są właśnie hity na czasie. I ważna porada na wieczór, warto śpiewać pod prysznicem, słuchajcie. To podobno ma bardzo dużo korzyści. Daje poczucie bezpieczeństwa, angażuje przeponę i dzięki temu oddychamy pełniej. Odwracamy uwagę od negatywnych myśli, więc jesteśmy bardziej odstresowani. I do tego akustyka łazienki wzmacnia głos, budując pewność siebie. No to słuchajcie, próbujmy. Jeśli druga połówka po tym naszym śpiewie nie przybiegnie do łazienki, nie spyta, czy coś się stało, to znaczy, że wychodzi nam to całkiem nieźle.

0: Tania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc, nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonu na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-poznań.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
8: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenaliapoznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
9: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chcesz poznać historię kolejorza? Koniecznie zajrzyj do Multimedialnego Muzeum Lecha na Enea Stadionie. Zobacz kontrakt Lewandowskiego, trofea czy Jupiter ze starego stadionu. Sprawdź pomiar swojego dopingu i wydrukuj pamiątkowy bilet z kasy zdępca. Poznaj ciekawostki na temat klubu i zawodników. Zwiedzających zapraszamy od poniedziałku do soboty. Szczegóły na biletylechpoznań.pl.
12: I po reklamie.
13: Poznań na czasie.
14: Paweł Adamczewski, mam teraz dość nietypową propozycję. 9 maja na poznańskiej ławicy na lotnisku odbędzie się Night Longest Drive, czyli golf, ale nocą i na pasie startowym. Początek o 21.30 w programie konkurs najdłuższego uderzenia piłeczki z użyciem świecących piłek. Dla widzów wstęp jest wolny, możecie oglądać wydarzenie z górki spoterskiej, my też tam będziemy, eskowa ekipa będzie bawić się razem z wami. Szczegóły znajdziecie na stronie wydarzenia.
15: Muzyka się żyje.
16: SK zabiera was na najlepsze koncerty tego sezonu. Tylko u nas możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Tego dnia raper zagra swoje największe hity w karierze, m.in. Juret de Mar, 100 dni do matury, Kiskam czy Papuga, no i wiele, wiele innych. Jeśli chcecie tam być, wpadajcie na sk.pl i za darmo się zgłaszajcie. Wystarczy, że udowodnicie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie, a ja już za chwilę zadzwonię do kogoś z was w tej sprawie i nie jest to ostatnia okazja, by w Radiu SK zgarnąć takie bilety, bo rozdajemy je przez cały tydzień. Roxy Węgiel ruszyła w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące, bo do października zagra około 60 koncertów. To w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta, jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Siedlec, Sopotu, Uniejowa czy Ciechocinka. Wszystkie daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych artystki, a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy Węgiel, która 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na tym krążku jej tytułowy hit Błękit, będzie też Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Radia SK. W planach jest też wspólny numer z White'em 2115. Premiera tego hitu już w najbliższy piątek.
17: Imprezka.
18: Preska.
17: Imprezka.
18: Preska.
17: Preska.
16: Słuchajcie, ja się domyślam, czemu Roxy Węgiel będzie grała aż tyle koncertów, prawie 60 w ciągu tego letniego sezonu. Bo ona jakiś czas temu w naszym studiu powiedziała, że teraz z mężem szykuje się do budowy domu. O, no to te 60 koncertów na pewno się przyda. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ruszamy z hitami.

No i zostańcie ze mną, bo za chwilę do kogoś z was powędruje podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. No bo jak wiecie, najlepsza imprezka z Radiem SK, ale to nie będzie takie proste. Zamierzam zorganizować quiz wiedzy o Macie, o jego kawałkach.

0: Iban w Radiu SK. Gramy hity na czasie i załatwiamy najlepsze imprezki. Gabrysia razem ze mną. Cześć, Gabrysia.
1: Cześć.
0: Raczej powinienem cię przedstawić, niedoszła młoda pani Matczakowa. Napisałaś na SK.pl w zgłoszeniu, że dyskografię Maty znasz lepiej niż własny PESEL.
1: No, całkiem jest mi to dobrze znane, także ale
0: napisałaś
1: można tak powiedzieć.
0: Nawet na polskim ci się ten tekst Maty przydał, jak to było?
1: Tak, no w jakichś rozprawkach często lubiłam używać, czy to właśnie piosenki Maty, czy różnych innych raperów, zawsze przydatne.
0: Jakieś dzwoni papuga?
1: Na przykład. Styl.
0: Słuchaj, ale ty napisałaś, że znasz dyskografię Maty lepiej niż PESEL, to ja to sprawdzę. Znaczy nie będziesz recytowała swojego PESEL-u, ale tutaj mam 4 krótkie fragmenty kawałków Maty. Jeśli odgadniesz, to będzie fajna niespodzianka. Jesteś gotowa?
1: Jestem gotowa.
0: No skoro znasz Matę, to powinnaś sobie łatwo z tym poradzić. No to uwaga, kawałek numer 1.
2: Jak już to przesłuchałeś, weski gorącej 20, to już wiesz, że się nie oprzesz aż tak gorącej 20 jak ja.
0: Jaki tytuł? Co to za kawałek?
1: Kiskam.
0: Bardzo dobrze, no to lecimy z drugim.
2: Jadę na B, mowo, OG kurz z wodą, hulaj nogą, jedziemy po...
0: Po co jadą? Co to za kawałek?
1: Bombaj Szafir.
0: No
1: Szafir
0: oczywiście.
1: Się nazywa konkretnie.
0: Brawo, teraz trzeci kawałek, uwaga.
2: Szori mówią bari, andale, pokaż jak się bawisz nam.
0: Z Wojtkiem Szczęsnym w teledysku. Co to za numer?
1: Lorette de Mar.
0: No oczywiście, no to uwaga, ostatni numer i zaraz niespodzianka twoja.
2: Mówi, że musi się udać.
0: Kto mówi, że musi się udać?
1: Papuga to jest tytuł.
0: Brawo, tak jest. Podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja jest twoje.
1: Boże, wspaniale, mega się cieszę, naprawdę.
0: Udało się. A kogo ze sobą zabierasz?
1: Mojego chłopaka, oczywiście.
0: Wow, to za chwilę się rozłączamy i od razu do niego dzwoń, żeby sobie szykował wolne 15 maja, bo oboje idziecie na Narodowy na Matę. Dobrej zabawy życzę.
1: Dziękuję pięknie, naprawdę.
0: Trzymaj się, Gabrysia, hej.
1: Dziękuję, pa, pa.
0: Gabrysia, czekaj, a lubisz Gipsa?
1: Lubię.
0: A, no to dawaj radio głośniej, bo już teraz jego win wlatuje na antenę Eski. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć bilety na Matę na Narodowym, słuchajcie Eski w tym tygodniu, bo tych zaproszeń dużo dla was mamy. A teraz Gips, to jest Radio Eska i hity na czasie.

0: Z nami nie zaśniecie przed kolacją. Tu jest bas tak dobry, że aż głowa na zagłówku w samochodzie podskakuje. Justin Bieber i Nicki Minaj. To są właśnie wieczorne hity na czasie na antenie Radia SK. A tymczasem wielkie gratulacje. Mamy nowego rekordzistę systemu kaucyjnego w Polsce. Mieszkaniec Krakowa, pracownik klubu nocnego. Zbierał butelki przez 2 miesiące i w końcu pojechał do butelkomatu z 30 workami. Wrzucał przez kilka godzin i udało mu się uzbierać łącznie 4683 opakowania, co dało 2300 zł. Słuchajcie, niewiele o tym panu wiemy, ale skoro trzymał tyle butelek przez 2 miesiące u siebie w domu, to prawdopodobnie jest singlem i już nie mieszka z rodzicami.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody Cybina, oferujący kolekcję Pierre Cardin, Diegel, Vernet. www.cybina.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama. 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie.

0: Nowości ekspresowo wskakują na playlistę Radia SK i to jedna z nich, Oskar Metka i wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was dzisiaj pytam, na co dzisiaj liczycie? Piotrek?
1: Liczę na to, że 15 wydarzy się coś, że nie będę musiał iść na imieniny do mojej ukochanej teściowej Zofii.
0: Spokojnie, Piotrek, jakbyś musiał organizować te imieniny, to by było gorzej. A tak to, jak zjesz obiad, potem tort dołożysz, to nawet cię teściowa nie zdąży zdenerwować. Wy też dawajcie znać głosówkami, tak jak Piotrek, na co dzisiaj liczycie. A ja gram Dawida z Kaśką.

I tak się właśnie fajnie odpoczywa z wieczornymi hitami na czasie na antenie Eski. Nowy Teddy Swims, a ja was pytam, na co dzisiaj wieczorem liczycie. Dominik pisze, że on to liczy na to, że tym razem narzeczona nie wróci wcześniej z pracy, bo właśnie włącza konsolę i planuje sobie trochę pograć. A może ona by chciała z tobą trochę pograć, Dominik? Za chwilę gramy hit na czasie dla wszystkich, którzy teraz odpoczywają. I dla tych w pracy będzie m.in. imprezkowy Kungs na antenie Eski.

0: znajomych na esk.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
4: Sherlock Holmes,
5: James Moriarty.
3: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
6: Wyjdziemy stąd. Razem.
3: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
12: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
11: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
15: I po reklamie.
16: Poznań na czasie.
17: Paweł Adamczewski, mam teraz propozycję koncertowo-plenerową. 20 czerwca na Cytadeli odbędzie się piknik na fest, czyli duże, darmowe wydarzenie z koncertami i atrakcjami dla całych rodzin. Na scenie pojawią się m.in. Małgorzata Ostrowska, Natalia Kukulska czy Ania Dąbrowska. Całość startuje od godziny 12 przy dzwonie pokoju. Oprócz koncertów będzie też miasteczko samorządowe, strefa food trucków, no i oczywiście strefa chilloutu. Szczegóły znajdziecie na stronie wydarzenia.
18: Muzyką się żyje.
19: Oni ciągle tutaj są, na szczycie. BDS 2115 i Maja Mecan, ponownie na miejscu pierwszym Rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle tutaj jestem, czyli Disneraka, który w ostatnich tygodniach poruszył cały polski internet. A to po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streama Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać już ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle tutaj jestem trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A legenda światowego rapu zagra w Polsce. Busta Rhymes przyjedzie do naszego kraju w wakacje. Artysta dołączył do line-upu festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa imprezka, która startuje już 8 lipca w Sławie. To jest województwo lubuskie. Busta Rhymes nagrywał kawałki z takimi gwiazdami jak Mariah Carey, Nicki Minaj, Tiesto czy The Pussycat Dolls. Na festiwalu Rapstacja pojawi się no sama śmietanka też polskiego rapu. Między innymi PZ, White, BDS 2115, Oki, Japson, Gibbs, Malik Montana, Bambi, Kazbałagane czy Fukaj. Jeszcze wielu innych. I wy też tam możecie być, razem z Radiem SK, bo my was zabieramy na Rapstację. Warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla was bilety. Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca.
20: Imprezka.
21: Imprezka.
20: Imprezka.
21: Imprezka.
20: Imprezka.
19: A ja was zapytałem, na co wieczorem liczycie, no i Bartek mówi, że się wkurzył na żonę i życzy jej, liczy na to, że wieczorem będzie miała ciepłą poduszkę, jak się będzie kładła spać. Uuu, to surowa kara. Gorsza by była tylko ciepłe siedzenie w toalecie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Jonathan PZ i Liwka w Radiu SK. To są wieczorne hity na czasie, a na dobry wieczór dorzucamy mocno imprezkową nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My się na nowościach znamy, wiecie o tym doskonale, że jak SK coś zagra, to będzie to hitem. I teraz brytyjskie duo przejmuje naszą antenę. Producent D.O.D. i piosenkarka Hailey May, która nie tylko śpiewa, ale też pisze teksty i kiedyś pisała m.in. dla Davida Getty. Mają dla nas numer, który moim zdaniem idealnie pasuje do wieczornego biegania po parku. W samochodzie też się sprawdzi, bo to jest naprawdę dobre tempo. D.O.D. i Hailey May, Closure, już teraz.

0: Kanapa w salonie, brzuch do góry, dresy zamiast jeansów. No i tak sobie odpoczywamy wieczorową porą z hitami na czasie. Bausa, to są właśnie takie hity na czasie. A ja was wcześniej zapytałem, na co dzisiaj wieczorem liczycie. Diana w tej sprawie.
1: Ja liczę na bilety na koncert Maty. A jeśli się dzisiaj nie uda, no to może niech chociaż dzieci pójdą wcześniej spać. Pozdrawiam was.
0: O, coś czuję, że tu jest jakiś ukryty przekaz do męża Diany. Ja mam nadzieję, że on to dobrze odczytał i że za chwilę się weźmie za usypianie dzieci. Dobrego wieczoru wam życzę w takim razie. Jeśli chodzi o bilety na Matę, to faktycznie gabrysi już dzisiaj rozdałem, ale spokojnie. Będzie można je zgarnąć. Podwójne zaproszenia na koncert Maty na Narodowym 15 maja. Jeszcze jutro, pojutrze i po pojutrze. Dużo tych biletów dla was mamy. Zgłoszenia darmowe na sk.pl. Ale to nie wszystko. Mamy jeszcze bilety na koncert Światowej Gwiazdy.
2: Autopromocja.
3: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
4: Hi, this is Harry Styles.
3: Harry Styles powróci.
5: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
3: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
5: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
3: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
5: Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Wosnania na pierwszym poziomie.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

Ten numer wieczorem brzmi jeszcze lepiej. Robi fajny klimat, można przy niej odpocząć. Amy McDonald's, hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A ja mam bardzo ważną wiadomość dla wszystkich właścicieli psów. Jeśli zdarza wam się czasami mówić do swojego psa, a ja doskonale wiem, że wam się zdarza, każdy właściciel psa mówi do swojego psa, to jest dobra oznaka. Psychologowie mówią, że to jest normalne. To dobrze o nas świadczy, wbrew pozorom. Bo uwaga, osoby, które mówią do psa, przejawiają głęboką wrażliwość, dojrzałość emocjonalną i kreatywność. Co więcej, takie osoby są obdarzone takimi cechami jak ugotowe, otwarte i potrafią budować głębokie więzi. Ja mam nadzieję, że moja sąsiadka teraz słucha radia, bo jak mnie ostatnio przyłapała na rozmowie z psem, to nie wyglądała, jakby chciała budować ze mną głęboką więź.

I tak właśnie będą brzmiały wakacyjne wieczory. Kuba i Kuba w Radiu SK. Lato nie stygnie, lato się dopiero zbliża i mam kolejną oznakę. Piłkarska Liga Mistrzów wkracza w decydującą fazę. Dzisiaj poznamy pierwszego finalistę. O 21:00, czyli dokładnie za 5 minut, drugi mecz półfinału Arsenal-Atletico. W pierwszym meczu było 1-1, także będą emocje. Jutro z kolei Bayern kontra PSG. PSG ma jedną bramkę przewagi.

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.
9: Poznań na czasie.
10: Ja wiem, że maj się dopiero zaczął, ale ja już jestem przy jego końcu. Paweł Adamczewski, mam teraz dla was propozycję muzyczną. 28-30 maja w Parku Jana Pawła II, to może oznaczać tylko jedno, Juvenalia 2026. Na scenie m.in. Jan Rapowanie, Golec Orkiestra, White 2115 czy Grubson. Poza tym festiwalowa atmosfera, konkursy, gry, zabawy, no i festiwal food trucków. Szczegóły znajdziecie na stronie wydarzenia.

0: SK Poznań News.
1: Czas na podsumowanie dnia. Dominik Rutkowski. Wyniki będą kluczowe dla śledczych. Na jutro zaplanowano sekcję 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach. Eksperci sprawdzą, dlaczego stracił on przytomność po użyciu gazu przez mundurowego.
2: Wczoraj wieczorem około godziny 22:20 otrzymaliśmy poprzez Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego zgłoszenie interwencyjne. Z tej informacji wynikało, że na ulicy Sienkiewicza był mężczyzna, który miał rozcięte, przecięte gardło. Tam dyspozytorzy wysłali karetkę pogotowia, a także patrole policyjne. Niedaleko tego wskazanego miejsca ten mężczyzna został odnaleziony, no i rozpoczęto udzielanie mu pomocy. Rzeczywiście miał rozcięcia na skórze, na szyi, krwawił i wymagał takiej pomocy. W trakcie tych działań pojawił się w tym miejscu inny mężczyzna, który przeszkadzał w udzielaniu tej pomocy rannemu. Nie wykonywał on poleceń policjantów, dlatego też jeden z policjantów użył miotacza gazu pieprzowego. W jakimś czasie ten mężczyzna zaczął tracić przytomność, a pomimo udzielonej mu pomocy i reanimacji nie przywrócono funkcji życiowych. W związku z tą sytuacją tam na miejsce został wezwany prokurator. Zawiadomiliśmy także naszych oficerów różnych komórek kontroli. Cała ta sprawa będzie bardzo dokładnie badana pod kątem prawidłowości działania policjantów. Dodam, że zabezpieczyliśmy do tych celów właśnie takich badawczych, ustaleniowych wszystkie nagrania z różnych kamer monitoringu, który znajduje się w pobliżu. Dodam także, że policjanci byli wyposażeni w kamerki nasobne. Cała ta interwencja była nagrywana, stąd też istnieje bardzo obiektywny materiał, który pozwoli obiektywnie również ocenić całą tę sytuację. Z informacji, które już tam na miejscu zostały zebrane, wynikało, że ten mężczyzna, wobec którego były prowadzone te działania takie pomocowe, reanimacyjne, zjawił się w tym miejscu około godziny 22. Z informacji pierwotnej, która została przekazana do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, wynikało, że w tym rejonie jest mężczyzna, który ma w ręce zbitą, stłuczoną butelkę i ma rozciętą skórę na szyi, bardzo obficie krwawi, stąd też taka była ta pierwotna informacja. Tutaj nie wykluczamy, że mógł ten mężczyzna po prostu samookaleczyć się, ale to oczywiście jest rzeczą wtórną. Dla nas w tej chwili najważniejsze jest to, aby dokładnie zbadać przebieg całej tej interwencji, która została, jak wspomniałem, zarejestrowana przez kamerki nasobne policjantów. Na miejscu był prokurator, był także biegły sądowy, który nie określił przyczyny zgonu. Te wszystkie szczegóły są teraz odtwarzane między innymi na podstawie nagrań z kamer monitoringów. Ta cała sytuacja wyglądała w ten sposób, że ten mężczyzna, który pojawił się w tym miejscu, fizycznie i werbalnie przeszkadzał w tej całej sytuacji. Tu oczywiście są to bardzo ważne rzeczy, dlatego też poczekam również na ustalenia oficerów z komórek kontrolnych, a także prokuratora. Wszystkie kwestie dotyczące przyczyny zgonu oraz kwestia taka, czy ten człowiek mógł być pod wpływem alkoholu, czy też chociażby narkotyków, będą zbadane podczas sekcji zwłok. To jest standardowe działanie podczas ustalenia przyczyny zgonu. W tego typu sytuacjach zawsze są zlecane badania toksykologiczne właśnie pod kątem narkotyków bądź też alkoholu.
1: Relacjonował Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Mężczyzna z przeciętym gardłem trafił do szpitala. Jest pod opieką lekarzy. Kolejne potrącenie rowerzysty pod wiaduktem na Głogowskiej w Poznaniu. Na skrzyżowaniu z ulicą Kowalewicką samochód uderzył w cyklistę na pasach. Poszkodowany trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Mieszkańcy od lat ostrzegają, że betonowe ściany ograniczają widoczność i niezmiennie apelują do drogowców o ustawienie znaków stop w tym miejscu. Sprawdzili prawie 60 tysięcy kierowców. 111 osób było pod wpływem alkoholu, w tym jedna już z sądowym zakazem. To wynik przeprowadzonej wczoraj w Wielkopolsce policyjnej akcji Trzeźwy Poranek. Na drogach regionu rozstawiło się ponad 280 funkcjonariuszy drogówki i 185 z innych wydziałów. Majowy wypoczynek w lasach należy planować z głową, wszystko przez suszę, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
3: Mamy najwyższy stopień zagrożenia zapalenia pożarowego. Jest bardzo sucho i każda iskra niedopałek powoduje później bardzo duże straty i może doprowadzić do katastrofy.
1: Należy bardzo uważać z ogniem w okolicach lasów, a ogniska można rozpalać tylko w wyznaczonych miejscach. Nie można także wjeżdżać autem do gaju, ponieważ rozgrzane elementy pojazdu mogą wywołać pożar. Ważne też, by nie pozostawiać po sobie śmieci.
3: To jest zmora, te przenośne grille marketowe, które zostawione w lesie po jakiejś imprezie, no później się okazuje, że były bezpośrednią przyczyną ognia przez nasze niedbalstwo i głupotę.
1: Około 60% zgłoszeń dotyczących pożarów lasów w regionie pochodzi od samych mieszkańców Poznania i okolic. Święty Marcin nieprzyjazny dla osób słabowidzących. Te skarżą się na brak żółtych, wypukłych oznaczeń na ziemi. Przypadkowo przeszłam z chodnika na ruchliwą ulicę z torowiskiem, mówi nam niedowidząca pani Natalia.
4: Koniec tego chodnika, żeby byli taki sygnalizacyjni pole uwagi. I słabowidzący może zobaczyć, nogą wyczuć i nie wiadomo, kiedy idzie, laską może wyczuć. Mhm. Oni muszą być żółtego koloru.
1: Nad ulicą pieczę sprawuje Zarząd Dróg Miejskich. Rzeczniczka spółki Agata Kaniewska tłumaczy, że w centrum nie można zamontować żółtych oznaczeń.
5: W sytuacji, kiedy mamy teren, który podlega ochronie zabytkowej, w takiej przestrzeni należy zrezygnować ze stosowania kontrastów barwnych. Można stosować takie rozwiązania, które różnicują tą przestrzeń pod względem faktury.
1: Na ulicy Święty Marcin obowiązuje strefa ruchu i ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Centrum Nauki w hali Arena chcą społecznicy. Mogłoby być ono podobne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, powiedziała nam Agnieszka Michalak ze Stowarzyszenia Sąsiedzki Łazarz.
6: Już miał swój efekt wow, który może być arena, bo inne miasta mają właśnie, a my nie. I dlaczego nie mamy my takiej właśnie swojej super atrakcji? Uważamy, że arena tym właśnie obiektem może być, takim centrum nauki, które tutaj będzie w skali regionu właśnie przyciągało.
1: Społecznicy arenę uważają za najlepszą lokalizację także ze względu na pobliski park, który mógłby być rozszerzeniem dla Centrum Nauki. Wiceprezes Poznańskich Inwestycji Miejskich, Konrad Zaradny, woli jednak pozostać przy obecnej koncepcji remontu areny.
7: Pomysł jest ciekawy, natomiast dzisiaj chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę, że bardziej Poznań potrzebuje dzisiaj hali sportowej, żeby te rozgrywki mogły w Poznaniu się rozwijać, żeby sport mógł kwitnąć.
1: Remont areny ma zakończyć się do 2029 roku. Uważajcie na oszustów, ostrzega wielkopolski ZUS. W ostatnim czasie do urzędników zgłosił się senior, który przez telefon dostał propozycję udziału w programie zwiększającym jego comiesięczną emeryturę.
8: Opłata za tę usługę wynosiła 800 zł. Klient otrzymał następnie 2 SMS-y z potwierdzeniem rejestracji w programie i przypomnieniem o płatności.
1: Powiedziała nam Marlena Nowicka z wielkopolskiego ZUS-u i dodała, że taka usługa oczywiście nie istnieje.
8: Pracownicy ZUS nie dzwonią do klientów i nie oferują im odpłatnej pomocy. Wszystkie usługi ZUS są bezpłatne. Nie wysyłamy też wiadomości SMS i e-mail z linkami, na które należy się zalogować.
1: Jeżeli osoba, która do nas dzwoni, brzmi podejrzanie, najlepiej się rozłączyć i zadzwonić bezpośrednio na infolinię ZUS-u. Wielkopolscy strażacy być może zyskają specjalistyczny poligon dla ekip poszukiwawczych. Miejsce miałoby być wykorzystywane do realistycznych ćwiczeń dla ratowników i psów tropiących.
9: Obiekt ma mieć specjalnie zawalone gruzem tunele, tak aby odwzorować warunki jak najbliższe prawdziwym akcjom. Poligon miałby stanąć na terenie JRG-4, tuż obok lotniska Ławica.
10: Z racji tego, że mamy psy, nikt jeszcze na świecie nie wymyślił lepszej metody lokalizacji żywej osoby, to te psy muszą mieć żywych pozarantów. I żeby miały żywych pozarantów, to nie może być manekin rzucony gdzieś tam zagruzowany, tylko to musi być bezpieczne, to musi być odpowiedzialne.
9: Powiedział nam dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 4 Jarosław Kuśmierek. Nieoficjalnie mówiło się o kwocie w okolicach 700 tysięcy złotych. Podobny obiekt powstał już w Gdańsku, ale ambicje w Poznaniu są dużo większe.
1: A informacje w tej sprawie zbierał reporter Eski Poznań Bartek Łojewski. Kładka pieszo-rowerowa między Poznaniem a Czerwonakiem na finiszu. Nowa przeprawa ma być nie tylko atrakcją turystyczną, ale przede wszystkim realnym skrótem dla mieszkańców dojeżdżających do pracy czy szkoły.
11: Tak naprawdę to jest element zdecydowanie większej całości. To nie tylko połączenie Poznania i Czerwonaka w taki sposób, że nie będzie to tylko i wyłącznie atrakcja turystyczna, ale konkretna przeprawa, bezpieczna przeprawa przez Wartę, która umożliwi mieszkańcom gminy Czerwonak dotarcie do centrum Poznania, a mieszkańcom Poznania do odwiedzenia atrakcyjnej turystycznej gminy Czerwonak. I To jest niezwykle istotne, ponieważ my nie ustajemy w dalszych działaniach. Projektujemy w tej chwili, zresztą Poznań także po zachodniej stronie Warty, ścieżki rowerowe, które połączą dwie kładki. Kładkę Wołomińska i kładkę w Czerwonaku, więc będzie to niewątpliwie także bardzo duża atrakcja turystyczna i wsparcie tej niskoemisyjnej mobilności. Jesteśmy na etapie początkowym i na pewno jeszcze dużo czasu przed nami, ale mamy już zaprojektowanych kilka fragmentów, wykupujemy grunty i to będzie kolejny krok naprzód. To będzie także połączenie z Dziewiczą Górą, która jest niezwykle atrakcyjna i cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców całej aglomeracji.
1: Powiedział nam wójt Marcin Wojtkowiak. Kładka jest już praktycznie gotowa konstrukcyjnie. Teraz trwają przygotowania do jej przesunięcia na docelowe miejsce.
12: Przyjęliśmy taką technologię, że kładka zostanie zbudowana, zabezpieczona nie w miejscu docelowym, ale troszeczkę obok. To ułatwia pewne prace. To podejście trochę wymusiła zima. Zgodziliśmy się na nie i w tej chwili oczekujemy na moment przystąpienia do przesuwania całej konstrukcji tak, aby osiągnąć drugi brzeg Warty. Praktycznie jest gotowa w sensie konstrukcyjnym. Już można ją przesuwać, natomiast będą potrzebne jeszcze prace wykończeniowe, malarskie, nawierzchnia przejazdu i przechodu będzie potrzebna, barierki, oświetlenie. To już później będą prace wykończeniowe. Uważamy, że ta przeprawa będzie miała charakter bardziej komunikacyjny niż turystyczny. Połączy tak naprawdę Poznań z Czerwonakiem i liczymy na to, że nawet w codziennych przejazdach mieszkańców do pracy i w ramach innych potrzeb będzie wykorzystywana. Oczywiście też stanowić będzie pewien element całości, bo dwie kładki Owińska i ta w Czerwonaku pozwolą na zrobienie takiej turystycznej pętli. Mamy już nazwę na tą pętlę. To jest pętla czerwonacka. Mamy tą nazwę uzgodnioną z Poznaniem.
1: Powiedział nam zastępca wójta gminy Czerwonak, Paweł Glaser. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kładką przejdziemy pod koniec wakacji. Budowa pochłonęła 14 milionów złotych. Trwa sezon na szparagi. Wielkopolska jest uznawana za lidera produkcji tego warzywa, a plantacje w naszym województwie są największe w kraju. Prezes Polskiego Związku Producentów Szparaga, Marian Jakobrze, tłumaczy fenomen tego warzywa.
13: Szparag jest rośliną bardzo cenną ze względu na to, że przede wszystkim nie zawiera żadnych środków ochrony roślin. My zbieramy przy szparagu pęd, który rośnie, wycinamy go. I dopiero po zbiorach, dopiero decydujemy się na naważenie, dokarmianie, ochronę roślin, opryski. Wszystko robimy po zbiorach. Także dlatego szparag jest tak cenną rośliną. Najzdroższą z warzyw moim zdaniem, bo no tutaj owocem jest pęd, który nie wymaga nawożenia na początku, ani ochrony. Powiat wolsztyński cały czas przoduje produkcji, jest to 1/3 co najmniej zbiorów w Polsce. Wielu plantatorów zrezygnowało. Dlaczego? No bo przeważnie mają problemy ze zbiorem. Zbiór jest zawsze ręczny i tu jest problem z pracownikami sezonowymi.
1: Początek sezonu wiązał się również z trudnymi warunkami do upraw. To z kolei przełożyło się na ceny.
13: Większe mrozy powiązane z wiatrami, one głębiej jak gdyby ziemia przemarzła, powodując częściowe też schodzenie kar. Przez to te wypustki szparagowe wychodzą nam później. No i stąd te ceny takie horyzontalne się zaczęły. Wszystko powróci do normy, jeżeli będą ciepłe noce. Szparag lubi powyżej 10 stopni w nocy, to wtedy już jest wysyp i na pewno jeszcze ceny mocniej spadną. Jeżeli chodzi o wilgotność, zasoby wody w glebie, to tutaj szparag sobie radzi w zasadzie, bo zwłaszcza te starsze plantacje. System korzeniowy sięga do 3 metrów i on sobie w temacie wody radzi.
1: Szparaga można wykorzystać na wiele sposobów, czego dowiódł szef kuchni Adam Adamczak.
14: Dzisiaj będziemy serwować glowane szparagi małosolne z serem stracciatella od Rudnickiego. Będą też mini eklery nadziewane wytrawnym kremem z białych szparagów, podane z majonezem z czosnku niedźwiedziego i sałatką ze świeżych ziół. Będzie również krem z białych szparagów z kiszonymi szparagami i deser. Tutaj będą czekoladowe semifredo ze szparagami marynowanymi w syropie korzennym. Ja myślę, że to jest przede wszystkim produkt sezonowy, czyli nie mamy dostępności tak naprawdę do tego produktu przez cały rok i to jest jego chyba wyjątkowość. Przede wszystkim delikatny smak, który też tutaj fajnie się sprawdza w kuchni, no i dzięki temu można go wykorzystać na wiele różnych sposobów.
1: Sezon na szparagi w Polsce potrwa do końca czerwca.
0: SK Poznań.
1: Znamy już pełną listę gwiazd, które rozkręcą tegoroczny piknik na fest w Poznaniu. Do ogłoszonej wcześniej Małgorzaty Ostrowskiej dołączają kolejne nazwiska polskiej sceny muzycznej. 20 czerwca na poznańskiej Cytadeli przy dzwonie pokoju wystąpią Natalia Kukulska, Ania Dąbrowska oraz zespół Raz, Dwa, Trzy. Impreza ruszy w samo południe, a poza koncertami będą miasteczko samorządowe, strefa z foodtruckami czy miejsce do odpoczynku. Wstęp na to wydarzenie będzie oczywiście darmowy. To jeszcze tylko dodam, że więcej newsów z Poznania i okolic znajdziecie na poznań.sk.pl i w naszych mediach społecznościowych na Facebooku i Instagramie. Nasza nazwa to SK Poznań News.
0: SK Music News.
15: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.
16: Baby, can't you

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był

0: Franek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę. Chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał. Po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Sokół i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć się już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcy, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserhe, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. Oj, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit. Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz. SK Poznań News.
6: Czas na magazyn reporterów SK Poznań. Paweł Adamczewski.
5: Hotele dla zwierząt będą musiały być pod nadzorem weterynarza. Do czerwca właściciele mają czas na zgłoszenie swojej działalności do odpowiedniego lekarza, mówi wojewódzki inspektor weterynarii Tomasz Wielich.
6: 18 marca weszły nowe przepisy, jest nowa ustawa o zdrowiu zwierząt i to zmieniło też kwestię tutaj nadzoru rejestracji podmiotów, które utrzymują psy i koty. Według tych obecnych przepisów właśnie hotele dla zwierząt, czy też miejsca czasowego przetrzymania zwierząt, które potem są transportowane do schronisk, podlegają rejestracji u powiatowych lekarzy weterynarii i tutaj w tej chwili trwają te rejestracje. Czas na to jest przez okres 3 miesięcy od wejścia w życie tej ustawy, czyli generalnie do 18 czerwca te podmioty powinny u powiatowych lekarzy weterynarii się zarejestrować. Efekt będzie przede wszystkim taki, że inspekcja weterynaryjna będzie miała wiedzę, gdzie prowadzone są takie działalności. Takiego zarejestrowaniu wymagają właśnie hotele, ale również hodowle psów i kotów. Hodowle, czyli tam, gdzie te psy się rozmnaża. My generalnie nie mamy jakiegoś rozeznania większego, ile tych hoteli jest i powiatowi lekarze weterynarii też takiego rozeznania nie mają, bo to nigdy też nie było weryfikowane. Natomiast w tej chwili no, czekamy, żeby te podmioty się zarejestrowały. Jeżeli tego nie wykonają, a powiatowy lekarz weterynarii będzie miał informację o funkcjonowaniu takiego podmiotu, to wtedy będzie wydany przez powiatowego lekarza weterynarii nakaz, że podmiot ma się zarejestrować i no, musi wtedy to zrobić. Ja myślę, że tutaj ten problem może dotyczyć po prostu nieznajomości nowych przepisów, że część tych podmiotów nie będzie wiedzieć o tym, że takie przepisy weszły. Dlatego jest ważne, żeby ten temat właśnie nagłaśniać i żeby te podmioty się dowiedziały o tych obowiązkach. Być może powiatowi lekarze weterynarii też sięgną również do rejestrów porejestrowanych działalności gospodarczych z tego zakresu i możemy też tutaj próbować tą drogą dotrzeć do tych ludzi.
5: Właściciele hoteli dla zwierząt na rejestrację mają czas do 18 czerwca.
2: SK Poznań.
5: To jedna z najbardziej rozpoznawalnych grup w mieście. Poznańskie senioritki podbijają sceny w całej Polsce swoją energią i oczywiście pięknymi głosami.
7: Ewa Wodzyńska, dyrygentka, założycielka poznańskich senioritek.
8: No właśnie, no senioritki to tak jak już rozmawialiśmy. Myślę, że większość poznaniaków kiedyś usłyszało. Część na pewno zna, ale obawiam się, że część ludzi w ogóle pierwszy raz usłyszy teraz o senioritkach. To dla tych, którzy nie wiedzą. Czym są, albo właściwie kim są senioritki w Poznaniu?
7: O, to bardzo fajne pytanie. Senioritki to są panie, powiedzmy 50+, które w ogromnej większości są na emeryturze. Właściwie wszystkie oprócz dwóch. Panie, które całe życie były zajęte ogarnianiem rzeczywistości, a w tej chwili pracują, bawią się i występują na wszelkich scenach, no aż Europy.
8: No właśnie, to jest chór.
7: Tak.
8: I teraz, jak to w chórze bywa, śpiewacie. Mhm. No i teraz, co śpiewacie? No bo jednak seniorki, senioritki, no jednak, tak jak pani powiedziała, to są panie już w takim dojrzałym wieku. Mhm. Tak powiedzmy. To jednak głosy pewnie też pod jakiś repertuar bardziej dostępne, bardziej pod jeden niż pod inny repertuar. Jak dobieracie repertuar i co gracie?
7: Może zacznę od tego.
8: Śpiewacie właśnie.
7: Tak, może zacznę od tego, że ogólny taki wizerunek, stereotyp seniora czy seniorki, czy śpiewającej seniorki, to jest szła dzieweczka do laseczka, pieśni patriotyczne, no i przede wszystkim pieśni kościelne, prawda? Muzyka sakralna. No a ja od samego początku, już będąc na studiach muzycznych, lubiłam łamać stereotypy i lubię zawsze robić coś pod prąd. I pewnego pięknego dnia pomyślałam sobie, że właściwie dlaczego by nie śpiewać rozrywki z seniorami, co no, do dzisiaj nie jest powszechne, a senioritki działają już, no skończyłyśmy 11 sezon, więc no już myślę, że dosyć długo. No i śpiewamy rozrywkę, szeroko bardzo pojętą. Od piosenek, powiedzmy, z dwudziestolecia międzywojennego do współczesnych rzeczy.
8: Okej, czyli generalnie szeroko. Ile osób jest w senioritkach i jak łączycie to, że no każdy jednak lubi co innego, prawda?
7: No niestety w zespole nie ma demokracji. Zawsze za zespół odpowiadam twarzą ja, więc ja też dobieram ten repertuar. Jak w każdym zespole musi być jakiś szeryf. osób jest w tej chwili, to się zmienia, więc dlatego się zawsze zastanawiam, jest 18, z tym, że kilka osób jeszcze jest na okresie próbnym. Tak więc nie zobaczycie Państwo na koncercie 18 osób. Te koncerty są w różnych składach, więc to w zależności od koncertu, od wielkości sali, od danego...
5: Od publiki
7: pewnie. Od publiki, tak, tak, tak. Także powiedzmy, koncertujemy w mniejszych, w większych składach w zależności od wymagań.
5: Właśnie. Jak ludzie reagują, gdy dowiadują się, że wystąpią senioritki? Bo jednak, tak jak pani na samym początku powiedziała, że jednak chóry seniorów to kojarzą się głównie właśnie z tą muzyką sakralną, raczej taką, no, powiedzmy ludową. To ludową. Jak ludzie reagują, gdy wychodzą senioritki, które mają dużo werwy w sobie i nagle okazuje się, że grają muzykę popularną, na przykład śpiewają?
7: No teraz już jest łatwiej, bo już jednak te 11 lat jest za nami i troszkę gdzieś już w świadomości, tak jak pan mówił, ludzi istniejemy. Natomiast no, myślę, że jeśli ktoś przychodzi, kto nas nie zna, przychodzi pierwszy raz, to jest zaskoczony na pewno. Bo mamy tutaj ekipę, która wychodzi na scenę w pięknych takich eleganckich sukienkach. Takie starsze panie, które no, nie wyglądają na rockmenki, a jednak coś tam się na scenie zadziewa takiego, jest tak fajna energia, że ludzie po prostu nas chętnie słuchają.
5: Tej werwy w seniorkach jest tyle, że na przykład próby są energiczne, na próbach dużo się dzieje, no bo ja umiem sobie wyobrazić, że jednak grupa seniorek w jednym miejscu może być głośna.
7: No tak, to jest rzeczywiście jest dosyć, potrafi być bardzo głośno, natomiast moim zadaniem, moją rolą jest opanować, okiełznać te osoby, co mi się udaje z większym lub lepszym skutkiem, ale jakoś dajemy radę.
5: Jak wyglądają próby chóru senioritki?
7: Mamy próby 2 razy w tygodniu po 3 godziny, więc jest to dosyć sporo jak na chór amatorski. Do tego dochodzą koncerty, dochodzą audycje takie dla dzieciaków, warsztaty, także jest naprawdę co robić. Normalnie chór taki stereotypowy ma powiedzmy 2 razy w tygodniu po 2 godziny próby plus kilka koncertów rocznie. No my mamy więcej niż kilka. Powiem tak, odliczając 2 lata pandemii, kiedy rzeczywiście nie koncertowałyśmy, w tej chwili po 11 latach, czyli de facto 9 takich aktywnych, mamy przeszło 300 koncertów ze sobą. To jest średnio 3,5 koncertu miesięcznie, więc dosyć sporo.
5: Gdzie grywacie? Gdzie występujecie najczęściej?
7: Wszędzie. To jest pytanie bardzo otwarte, bo zarówno bardzo szerokie, bo zarówno występujemy dla klubów seniora, czy w domach opieki społecznej, ale też śpiewaliśmy z Dawidem Podsiadło i ostatnio na Placu Wolności wzięliśmy udział w koncercie inauguracyjnym festiwalu Malta z francuskim saksofonistą Adrianem Amejem i grupą Basinga, z którymi właśnie mam nadzieję kontynuować współpracę.
5: Powiedziała pani, że jednak chór amatorski mimo wszystko. Członkinie tego chóru, to wszystkie są amatorki, czy tam są panie, które jednak gdzieś swój wokal szkoliły wcześniej?
7: Jest jedna pani, która jest emerytowaną skrzypaczką operową, to znaczy grała w operze. Natomiast to rzeczywiście są panie, które jeśli miały jakąkolwiek styczność ze śpiewaniem, to po prostu w chórach, czy szkolnych bardzo, bardzo dawno temu, czy chórach takich środowiskowych. Natomiast to nie są osoby profesjonalnie zajmujące się śpiewem.
5: Chór damski, senioritki. Nie brakuje wam męskich głosów?
7: I tu nastała taka cisza. My współpracujemy z panami. Miałyśmy 2 takie okazje, ponieważ kiedy z managementu Dawida Podsiadło zadzwoniono do nas, to poproszono właśnie o dokoptowanie męskich głosów i tak się wtedy stało. A ponieważ nam się tak fajnie współpracowało z panami, zaprosiłam panów też na koncert jubileuszowy w Auli Artis i też zaśpiewali z nami 3 piosenki. Także tak współpracowo i owszem, natomiast na stałe myślę, że skład damski jest wystarczająco wymagający, żeby jeszcze tutaj...
5: Czyli to jest decyzja celowa, że zostajemy z samymi babkami,
8: a nie... To było oczywiście, było oczywiście przy całej babkami, to było przez całej sympatii oczywiście, a nie, że nie ma mężczyzn, którzy by chcieli występować.
7: To znaczy na samym początku, kiedy zrobiłam takie spotkanie organizacyjne, ogólnie przyszły same babeczki. Okay. No więc i tak już zostało. Ja myślę, że tak jest dobrze.
8: To mamy, tak?
7: Ale za to współpracujemy z panami muzykami, instrumentalistami. No więc gdzieś tam to się wszystko wyrównuje.
8: Ma pani tak jakby tak z pamięci spojrzeć jakieś ulubione momenty z życia senioritek tego chóru?
7: Ojej, no to...
8: Taki, który pierwszy wpada w pamięć. Co, pierwszy występ był?
7: Chyba nie. Wydaje mi się, że to są mocne momenty, jest kilka takich rzeczy, to są mocne momenty rzeczywiście. No na pewno wyjazdy. Wyjazdy zagraniczne, które bardzo nas integrują, ale też pozwalają na moje ukochane podróże i zwiedzanie różnych fajnych miejsc. No wiadomo, że te duże koncerty też robią wrażenie, ale na mnie wywarły i dla dziewczynach też, myślę, takie mocne wrażenie. Koncert w hospicjum w Gdańsku. Przy okazji festiwalu, na którym właśnie, o, to też jest dobre. To był taki pierwszy nasz sukces, gdzie zdobyłyśmy srebrny medal, ale też dostałyśmy, uwaga, najfajniejszą dla nas nagrodę, wymyśloną przez jury tam na miejscu, tak ad hoc, która nazywała się, uwaga, nagroda WOW za największy power na scenie i porwanie publiczności. Więc myślę, że to jest najfajniejsza taka nagroda, odbiór ludzi, którzy nie są profesorami akademii muzycznych, którzy są po prostu odbiorcami muzyki i którzy lubią nas słuchać, lubią nas oglądać i czują tą energię i nam zwracają też taką energię bardzo, bardzo pozytywną.
8: Czym różni się dyrygowanie i zarządzanie chórem senioritek od zarządzania i dyrygowania chórami na przykład młodych ludzi, może studentów na przykład, albo kogoś młodszego? Ma pani takie porównanie?
7: Mam. Ja 20 lat temu, zaraz po studiach, zorganizowałam sobie taki chór, który nazywał się Moonlight Express. To było też 12 osób. Mieszany studencki chór. No zupełnie jest...
8: Zaskoczyłem tym pytaniem.
7: Tak, zupełnie inna energia, to nie jest to. Na pewno jest inna energia, ale senioritki mają po prostu energię reaktora atomowego, więc to nie chodzi o taką energię życiową, tylko myślę, że mniejsze doświadczenie to też wszystko gdzieś się kumuluje w aurze zespołu, tak? A senioritki to jest przede wszystkim zbiór tak ogromnie silnych osobowości, indywidualności, że ciężko jest je okiełznać, no ale jakoś się udaje, dzięki Bogu.
8: Czy jeżeli by nas słuchała może jakaś

0: wszystkie kontakty do mnie, można napisać, można zadzwonić. Wtedy umawiamy się na takie przesłuchanie. To nie jest nic strasznego, po prostu trzeba zaśpiewać kawałek piosenki, czy powtórzyć melodię, wyklaskać rytm. No i jeśli pani pozytywnie przejdzie przez tą rozmowę, powiedzmy tak to nazwijmy, no to wtedy zapraszam na 3-miesięczny okres próbny, gdzie wyczuwamy swoje energie, próbujemy, czy pasujemy do siebie, no bo to działa w dwie strony, może ktoś przyjść i stwierdzić, że to zupełnie nie jego klimaty, no ale się tak jeszcze chyba nie zdarzyło. To znaczy podczas okresu próbnego zdarza się, że jednak dziewczyny, panie stwierdzają, że to jest za intensywne, że nie dadzą rady, no bo jest rzeczywiście intensywnie i trzeba mocno, mocno się poświęcić. Nie, poświęcić to jest złe słowo. Zaangażować, w zespół. Ponieważ, no, tak jak mówiłam, koncertowania jest sporo, a prób jest sporo i wszystkich innych działań. Także jeśli ktoś lubi się zaangażować, tak jak ja i dziewczyny, no to serdecznie zapraszam.
1: O życiu senioritek rozmawiałem z dyrygentką chóru Ewą Wodzyńską.

0: promocja.
1: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
0: Autopromocja.